0: trochę wolniej. Czemu nie? Bardzo nam się podoba ta filozofia na poniedziałek. Dlaczego nie? Zastosujmy. Jak najbardziej. Witamy. Wita program poranny. Iwona Barańska.
1: Dzień Piotr Jaworski.
2: Tomek to ja trochę wolniej się będę podnosił w takim razie.
0: Uważaj to na siebie. Za 3 minuty zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje.
2: To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
3: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
3: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
2: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie.
1: Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
5: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Poniedziałek mamy dzisiaj, to jest 28 września, jest 6, przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
4: Mieszkańcy Krakowa poszli do urn, za 2 tygodnie będzie dogrywka. 4 Polki odnalezione w Tatrach po słowackiej stronie. Mistrzowie Europy wrócili do kraju, tłumy witały polskich siatkarzy na lotnisku. W Krakowie zakończono liczenie głosów ze wszystkich obwodów w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. Pierwszą turę wygrał bezpartyjny radny Łukasz Gibała z wynikiem 36,38%. Druga jest popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Monika Piątkowska 29,91%. Gibała i Piątkowska zmierzą się w drugiej turze 11 października. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Turystki nocowały w śpiworach obok szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Film Przez ściany Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił Sobieszczański.
6: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas. Więc skąd zakończyliśmy z takim pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
4: Srebrne Lwy dostał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Na siatkarzy na lotnisku czekał tłum kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
7: Super!
8: Niesamowite. No, nie powiem, że zaskoczyli nas, bo wiedzieliśmy, że wygrają. Wiedzieliśmy.
4: Daliśmy z siebie wszystko, podkreślał kapitan Złotego Zespołu Aleksander Śliwka.
9: Długi bardzo sezon za nami. Jestem niezwykle dumny jako kapitan z naszego zespołu, z chłopaków ze sztabu szkoleniowego, że wytrzymaliśmy od maja ten bardzo długi sezon, że nasze rodziny wytrzymały. Nie będziemy spuszczać nogi z gazu. Chcemy w każdym turnieju, w każdym meczu odnosić zwycięstwo.
4: Polacy wygrali w sobotę w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: Jesień to czas, kiedy warunki na drogach zaczynają się zmieniać. Dni stają się coraz krótsze, częściej pojawiają się opady deszczu, a widoczność, szczególnie rano i wieczorem, może być znacznie ograniczona, dlatego świętokrzyska policja przypomina, by nosić odblaski. Niewielki element może uratować nam życie.
2: Pogoda w Świętokrzyskiem.
10: Nareszcie gorsza odsłona jesieni nieco ustąpiła i przed nami jeszcze kilka pięknych, słonecznych dni i co ważne całkiem ciepłych. O poranku za gorąco nie jest, ale to w końcu ostatnie dni września. Teraz w Jędrzejowie i pobliskich miejscowościach okolice 7-8 stopni. Potem jednak będzie przyjemnie do 22 około 15. Poniedziałek minie pod znakiem słońca, chmur raczej nie zobaczymy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
3: Dzień dobry. Powiedzielibyśmy Państwu, co będzie dzisiaj w programie porannym, ale nie możemy powiedzieć, nie możemy, bo dzisiaj jest dzień tajniaka.
11: Po 6 też wymyślimy wspólnie nazwę leku na poniedziałek. O, polikówka, no to mamy radę. Postukamy w nią teraz dobrym rytmem. Bad Boys, Blue, Your Woman, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po 6.

0: Magic. Rzeczywiście Magic. Był dopiero co piątek. Puf, sztuczka magiczka i jest poniedziałkowy poranek. Freddie Mercury, Queen w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Witamy o poranku. Dzisiaj 28 września, 271 dzień roku. Do końca roku 94 dni zostały. Spokojnie, spokojnie. My też jeszcze nie mamy planów na Sylwestra.
1: Imieniny obchodzą dzisiaj Marek i Wacław. Jeśli chodzi o ciekawe święta, to dziś Światowy Dzień Wścieklizny.
0: O,
1: Międzynarodowy Dzień Tajniaka. I Światowy Dzień Jabłka.
2: Światowy Dzień Jabłka nie przypadkiem wypada w poniedziałek. Czy państwo, słuchacze, kochani, czują się jak ogryzek po tym weekendzie? A może macie robaczywe myśli? Zadzwońcie! 22 44 i 30. Jesteście z Radiem Złote Przeboje o tej wczesnej porze, to dajcie znać. 22 44 i 30. A teraz radosny kawałek Patrycji Kosiarkiewicz.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama. Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Kowalscy, Nowakowie, Wiśniewscy, wstajemy, nie śpimy, stajemy, nie, zwiedzamy. Kasia Kowalska budzi nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W poniedziałkowy poranek, 6:30 na zegarach. My nie śpimy, a wy 22, 4 czwórki i 3 zera.
1: No hej, pracuję jako taksówkarz. Jak nigdy poniedziałki zawsze budziliśmy śpiochów do pracy. Dzisiaj nie wiem, nie zasypiają ludzie, chyba wszyscy na czas wstali. Mało kursów, ale nie narzekajmy, kręci się powolutku do przodu. Pozdrawiam, Krzysztof.
2: Krzysztof taksówkarz przypomniał w ten pozytywny sposób, że jak ktoś za długo kręci się po kuchni, to jeszcze nie wszystko stracone.
3: Tak. Może da się jednak nie spóźnić do roboty. Tymczasem numer dla spóźnionych na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. 22 4 4 3 0. Przypominamy, to numer do was. A gramy Modern Talking. Jest minuta po 6:30.

0: że niby w języku miłości, że pawantą, siklafą, lapontą, ulala, ale gafa. No o tej porze to żaden język nie brzmi jak język miłości, bądźmy szczerzy, ale i tak było nieźle. Alize w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 22 minuty będzie godzina 7.
1: To może coś po niemiecku? No, przepraszam, po austriacku za chwilę będzie Falco. Rockmi Amadeus śpiewał w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a wcześniej sprawdzimy, jak wygląda droga do pracy na siódmą.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
10: Jeśli z Jędrzejowa wybieracie się do Kielc, to przypominam, że w strefie płatnego parkowania montowane są nowe urządzenia. Mają dotykowe ekrany, są proste w obsłudze i wkrótce całkowicie zastąpią wysłużone maszyny. Do połowy października stanie łącznie 80 nowoczesnych parkomatów.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Gdyby istniało lekarstwo na poniedziałek, to jak by się nazywało? Zastanawiamy się od rana, no bo poniedziałek to jest jednak, umówmy się, przypadłość nieuleczalna. Tak, na przykład, tak. Nie wiem, po weekend dozol max, albo jeszcze śpirol.
2: O, może tak. Być też szefozol, zmniejsza drażliwość. Tak. Albo weekendamina.
1: Ładne.
2: Albo jeszcze pięciominutol.
1: Jeszcze pięciominutol.
3: Albo, uwaga, nie chce mi się forte lub ignorazol, krople do oczu i uszu, dzięki którym ignorujesz wszystko. Fajnie, nie?
2: No teraz kolej na was.
3: Tak, kochani, teraz kolej na was. 22, 4, 4 i 3, 0. Albo adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najciekawszą, najśmieszniejszą, najbardziej szokującą nazwę medykamentu na poniedziałek wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Złote, a skromne takie przeboje dla was mamy. Gold, Spandau Ballet w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w poniedziałkowy poranek, za 4 minuty 7. A teraz uwaga, u nas Kraków, dawna stolica Polaków. W Krakowie będzie się, okazuje, jeszcze jedna wyborcza dogrywka.
1: Będzie i bała kontra piątkowska. Przed nimi 2 tygodnie walki o głosy mieszkańców. W wiadomościach o 7 sprawdzimy, czym chcą przekonać krakowian. No i od czego zaczęliby prezydenturę. Posłuchajcie.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i dwie raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama. Mamy punktualnie 7, 28 września w poniedziałek. Przed nami wiadomości radia, Złote Przeboje, Iwona Barańska.
7: W Krakowie będzie druga tura wyborów prezydenckich. Znowu poważne wypadki na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Klasyka polskiej literatury w wielkim filmowym wydaniu. Dziś premiera Lalki Macieja Kawalskiego. Kraków będzie wybierał prezydenta w drugiej turze. Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła wszystkie głosy. O fotel prezydenta miasta powalczą bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Za 2 tygodnie spotkają się w drugiej turze, ale już dziś wiedzą nie tylko, jak wyglądać będzie ta kampania, ale też od czego zaczną ewentualną prezydenturę. Katarzyna Młynarczyk.
8: Gibała zapowiada przegląd miejskich finansów oraz rozmowy ze wszystkimi klubami w Radzie Miasta.
9: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z samej Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
8: Monika Piątkowska tymczasem zapowiada intensywne 2 tygodnie rozmów z mieszkańcami. Jak mówi, to będzie bardzo trudna kampania.
10: Bo ja wiem, że ona będzie brutalna i pełna hejtu, natomiast tego się nie obawiam. Taka jest rola polityka, żeby walczyć o swoje ideały.
8: Pierwsza tura pokazała, kto prowadzi, druga pokaże, kto potrafi przekonać do siebie także wyborców swoich rywali.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim Włódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów Miasto. To tu pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Także na Podlasiu samochód wjechał na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pod przejeżdżający szynowóz. Z wypadku w Sobolewie koło Białegostoku 2 osoby trafiły do szpitala. To jadące osobówką. Pociągiem jechało 5 osób, im nic się nie stało. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się dziś premiera nowej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
11: Żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków. Ekranizacja najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
7: W filmie zagrała plejada gwiazd, m.in. Marek Kondrat, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza. Lalka w kinach już od środy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Niespodzianka w Augsburgu. W drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów Niemcy przegrały z Grecją 0-1. W drugim meczu w tej grupie Holandia pokonała na wyjeździe Serbię 2-1. W innej grupie w dywizji A Norwegia przegrała z Portugalią 1-2, a Dania pokonała Walię 2-0. Natomiast dziś drugi mecz Polaków zagramy wieczorem na wyjeździe ze Szwecją. Niespodziankę mieliśmy także na kolarskich mistrzostwach świata w Montrealu. Złoto w wyścigu męskiej elity wywalczył Brandon McNulty. Amerykanin zaatakował 32 km przed metą i samotnie dojechał do niej, pokonując o 13 sekund finiszujących na czele małej grupki pościgowej Australijczyka Michaela Matthewsa oraz Holendra Mathieu van der Poela.
3: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
13: Korzystający z ulicy Łódzkiej w Kielcach muszą być gotowi na kolejne zmiany. Na odcinku od ulicy Robotniczej do wiaduktu kolejowego ruch w obu kierunkach został skierowany na północną jezdnię Łódzkiej. To kolejny etap dotyczący budowy S74. W Jędrzejowie jeszcze ruch nie za duży.
3: Pogoda w Świętokrzyskiem.
13: No i ostatnie dni września zapowiadają się wyjątkowo ciepło i przyjemnie. Już dziś w Jędrzejowie i pobliskich miejscowościach słońce w roli głównej. Chmury raczej się nie pojawią nad naszymi głowami, a jeśli już, to nie groźne. Na razie padać nie powinno. Temperatura rośnie i finalnie około 15 zatrzyma się na poziomie 22 stopni. Podobne wskazania na termometrach także w kolejnych dniach.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
6: Dzień dobry, po siódmej będziemy leczyli poweekendowe bóle i żale przy pomocy ostrego grania metalowego.
14: Po siódmej wprowadzimy też czterodniowy tydzień pracy, a jak nie wprowadzimy, to się dowiecie, czym to grozi. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, gra nam Snap, 5 po siódmej.

0: Mniej boli, jak kapela bardziej przywali. Ponieważ tych kilka słów niczego nie wyjaśnia, to donosimy, że warto chodzić na koncerty metalowe.
1: Poważne badania naukowe wykazały, że koncert metalowy zwiększył odporność uczestników na ból. Czyli no, jak kapela łoi tak, że pękają bębenki, o! No. No to po czymś takim byle zastrzyk cię nie ruszy, po prostu.
2: No, słuchajcie, przy implantach podobno najlepsza jest Metallica. Mhm. Na kamienie nerkowe ponoć wystarczy Ozzy Osbourne, ale na rypanie w krzyżu to już tylko Rammstein Forte. No ale tak przy okazji, to dzisiaj szukamy medykamentu, który pomógłby na poniedziałek, coś w stylu Dramatyzol Forte, tak, albo nie chcę Misiol Extra. Macie dobry pomysł, to dzwońcie do nas.
0: Dzwońcie, zapraszamy. Telefon 22 44 i 30, 22 44 i 30. No a my gramy wielkie podzielenie Janiny w poniedziałkowy poranek. Znam się nie chcę. 12 po 7.

0: will survive, tak, jakoś przetrwamy ten poniedziałek, a ponieważ już niecałe 90 dni zostało do świąt, to można śmiało powiedzieć, że w radiu Złote Przeboje śpiewała Gloria in Excelsis Gaynor. 19 minut po godzinie 7.
1: Za chwilę nam zagra Roxette, za chwilę zaśpiewa Ryszard Rynkowski. Fajne Złote Przeboje z lat 80. i 90. Takie, z którymi fajnie zacząć nowy dzień i nowy tydzień. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z

0: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
1: Kochani, co powiecie na jesienną wyprawę marzeń? To jest zabawa, w której możecie wygrać weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Wystarczy na naszej stronie, no tak, złoteprzeboje.pl, dokończyć zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki.
2: No i my, czyli komisja wysyłająca do Karpacza, do tych luksusów, wybierzemy zwycięzców. Z nami jest słuchaczka Aleksandra ze Święcic na Mazowszu. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Która na wyżyny możliwości wznosi się dzięki, dzięki czemu?
3: Dzięki ciekawości, odwadze, ludziom, których mam obok siebie i przekonaniu, że zawsze warto spróbować czegoś nowego. Dzięki temu zamiast stać w miejscu, ciągle uczę się, kombinuję, tworzę i czasem wspinam się trochę wyżej niż sama planowałam. A skoro już mowa o wyżynach, to tych prawdziwych też chętnie spróbuję.
1: No i właśnie o to chodzi. Olu, to teraz bardzo prosimy, skup się, bo teraz nadeszła taka bardzo miła chwila. Otóż wygrywasz 1500 zł na weekendowy wypad do pięciogwiazdkowego hotelu Green Mountain w Karpaczu, zapewniającego idealne warunki i do relaksu, i do aktywnego wypoczynku, do jednego i do drugiego. No brawo dla ciebie, kochana, brawo!
3: Dziękuję.
2: No, słyszysz to, brawka? To dla ciebie, Ola.
3: Bardzo wam dziękuję. Bardzo się przyda. Chętnie się tam powspinam.
2: Fajnie. Chcecie się ucieszyć tak jak słuchaczka Ola, no wystarczy, że na złoteprzeboje.pl dokończycie zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Kolejny finał i kolejny wyjazd do wygrania już jutro po 9:00 tylko w porannym programie Radia Złote Przeboje.
0: Sponsorem konkursu był właściciel Green Mountain.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
12: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
17: Zobacz, Stasiu, wokół.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: In the Army Now, to była grupa Status Quo w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No stało się, poranek na baczność, ten najtrudniejszy poranek w tym tygodniu odpękany. Do spoczni to jeszcze paru dni brakuje, ale spędzimy je razem. Dziękujemy za dziś.
1: Tak, to byliśmy my, bojownicy obrony terytorialnej poniedziałkowej. Bardzo dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Borkiewicz, dziękujemy. A teraz melduje się na baczność ona, Gosia Kościelniak.
2: Terytorium poranka poniedziałkowego absolutnie uznaje się za obronione, a teraz przejdźmy sobie do przestrzeni obszaru przedpołudnia.
3: Charles and Eddie.

0: Ależ to jest piękna piosenka. Dwoje ludzi do siebie takich przytulonych, tkwiących wspólnie w deszczu. Ale akurat dziś deszczu nie powinno być. Mamy troszeczkę taki powrót lata. Za 4 minuty będzie godzina 10. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu.

0: mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecen Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecen Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
0: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
11: Justyna Rudzka, zapraszam. W Bobrze w gminie Miedziana Góra zakończono ważną dla bezpieczeństwa inwestycję. Rozbudowany został ponad 600-metrowy odcinek ulicy Staszica oraz przebudowany most nad rzeką Bobrzą, mówi wójt Miedzianej Góry Damian Sławski.
12: W ramach inwestycji o wartości ponad 4 milionów złotych została przebudowana droga, natomiast co najbardziej istotne, został przebudowany most.
11: Prace w dużej mierze zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W Kielcach trwa modernizacja ex-but areny. Zamontowana została platforma ułatwiająca kibicom poruszającym się na wózkach dostęp do korony stadionu. Wymieniono ponad 10 tysięcy krzesełek na żółto-czerwone oraz zamontowano nowe tapicerowane fotele w sektorach VIP. Świętokrzyskie smaki z najwyższym laurem w Polsce. Aż 4 prestiżowe perły 2026 trafiły do producentów z naszego regionu podczas międzynarodowych targów smaki regionu w Poznaniu. Doceniono m.in. gospodarstwo rybackie Stawy z gminy i Mielno w powiecie jędrzejowskim.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
11: Jeśli wierzyć prognozom, to końcówka września i pierwsze dni października będą pogodowo naprawdę bardzo przyjemne. Już dziś w regionie świętokrzyskim słońce w roli głównej, chmur raczej nie zobaczymy, a jeśli już, to nie groźne, o deszczu nie ma mowy. Z godziny na godzinę robi się cieplej i około 15 na termometrach w Jędrzejowie i pobliskich miejscowościach zobaczymy 22 stopnie.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
13: Poniedziałkowe przedpołudnie rozkręcamy, w takim razie zaczynamy. Dzień dobry, Gosia Kościelniak, największe przeboje lat 80. i 90. No i pamiętajcie, robota nie zając. Niedługo przejdziemy do sedna.

0: Robota nie zając.
1: W porannym programie prowadzący poprosili was dzisiaj o propozycję nas fleków na poniedziałkowy stresik i piękne były wasze pomysły. Zapamiętałam fochopirynę, genialne. Nie chcę misiol ekstra, wspaniałe. A ja proponuję w przerwach od pracy dzisiaj, bo robota nie zając, wiadomo, żebyście zadzwonili do mnie, do Radia Złote Przeboje i powiedzieli, komu z waszej pracy, jak której osobie, z radością chcielibyście dziś, tak z okazji poniedziałku, podarować piękny i funkcjonalny termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. I za co? Za najciekawsze zgłoszenie wyślemy ten termos właśnie tej osobie, czyli komu z waszej pracy i za co, dlaczego akurat tej osobie, chcielibyście nasz prezent dzisiejszy przesłać, czyli termos piękny i funkcjonalny z edycji Radia Złote Przeboje. 22 44 30. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
1: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: W końcu...

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Według badań jest bardzo mało prawdopodobne, żeby mieszkaniec Europy lub Ameryki Północnej nigdy nie słyszał piosenki Pointer Sisters I'm So Exciting w żadnym programie telewizyjnym albo w filmie, bo od momentu wydania stała się ona jednym z ulubionych utworów muzycznych wszelkich wyszukiwaczy, którzy chcieli dynamicznego kawałka oddającego ekscytację, bo o tym właśnie jest ten wielki przebój, który przed nami w radiu Złote Przeboje. Siostry Anita, Ruth, Bonnie i June były córkami surowego pastora, pastora z Auckland. W domu rodzinnym rodzice pozwalali im śpiewać i słuchać wyłącznie muzyki gospel, blues, rock and roll to już w ogóle i w ogóle muzyka świecka były

przez ich ojca określany mianem muzyki szatana i całkowicie zakazany. Dziewczyny odkryły te gatunki dopiero po opuszczeniu domu, a kiedy już odkryły te gatunki, no to stworzyły swój własny, ekscytujący wielki przebój. Ten to dopiero by się surowemu ojcu nie podobał. Pointer Sisters, wspaniała czwórka, I'm so excited, rok 1982 w Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00, oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Tomasz Brel, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
13: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Robota nie zająć.
1: I z okazji początku tygodnia dziś przyjemności, miłe słowa, o bardzo miłe słowa, bo mówicie komu i dlaczego tej osobie chcielibyście podarować funkcjonalny i ładny termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Komuś z pracy waszej. Mówicie tak dobrze o kimś z pracy, że aż się po prostu serce uśmiecha. Sami posłuchajcie.
2: Dorota się kłania. Chciałabym zrobić niespodziankę mojej koleżance z pracy o imieniu Renia. Jest to nauczycielka historii z wielką pasją, z wielkim zaangażowaniem. Przemiła, zawsze pomocna, uśmiechnięta, z doświadczeniem, wspaniały człowiek.
3: Ja to bym taki termosik przekazał mojemu koledze z pracy Kamilowi z kopalni KWK Budryk. Może by w końcu sobie zrobił kawę i przestał zasypiać przed pracą i pojawiał się w tej pracy. Pozdrawiam.
4: Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to moja nowa kierowniczka. Osoba przecudowna, inspirująca mnie do pracy, radosna, uśmiechnięta i życzliwa przede wszystkim.
1: Wniosek teraz przed nami, bo mailem przyszedł, zgłosił ten wniosek Tomek. Wniosek o wydanie termosu pracownikowi o imieniu Aleksander. Pracownik wykazuje ujemną dynamikę spożycia płynów gorących. Średni czas picia standardowej porcji kawy wynosi u niego 7,5 godziny. W celu zapobiegania spożywania napojów w stanie mrożonym w godzinach popołudniowych wynoszę o przydzielenie wyżej wymienionemu z termosu sztuk 1. Z wyrazami szacunku cudowne. Za najciekawsze zgłoszenie oddam ów prezent po godzinie 12. Do tej pory mówcie komu z waszej pracy, jeśli macie ochotę, z radością chcielibyście podarować piękny, funkcjonalny termos limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. I za co? Za najciekawsze zgłoszenie wyślemy ten termos tej osobie. 2244 i 30 można pisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
10: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
11: Justyna Rudzka, zapraszam. Kolejne uderzenie w narkotykowy proceder. Tym razem kieleccy policjanci zabezpieczyli blisko 4 kg środków odurzających i substancji psychotropowych, a także pieniądze. Szacunkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 100 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn. Jeden z nich decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. W regionie świętokrzyskim, także w powiecie jędrzejowskim, trwa jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. W tym czasie zalecana jest szczególna ostrożność i zwiększona opieka właścicieli nad psami i kotami. Grzegorz Pałka.
12: Jest apel, aby nie dotykać i nie niszczyć przynęt, bo będą one wtedy omijane przez lisy. Preparat jest koloru brązowo-zielonego w kształcie bloczka. Nie jest też szkodliwy dla zwierząt domowych, ale warto trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.
11: Akcja potrwa do końca września. Także do końca września trwa druga edycja akcji Przelewamy krew dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Do podziału między strażaków jest rekordowe 760 tysięcy złotych.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
11: Co prawda poranki i wieczory są już chłodne, ale za dnia ma być naprawdę przyjemnie. Dziś do 22 stopni. Tyle będzie w Jędrzejowie około 15. Na świętokrzyskim niebie słońce, słońce i jeszcze raz słońce. Chmury raczej dziś się nie pojawią, zatem i o deszczu w prognozach nie ma mowy. Co więcej, kolejne dni zdaniem synoptyków będą podobne. Tylko w czwartek ma być szaro, ale nadal ciepło.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
9: Już prawie 2 minuty po godzinie 11, poniedziałkowe przedpołudnie, wrześniowe, ale jakże piękne. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. specjalnie dla Was, a przed nami o podróżach.
13: Radio Złote Przeboje.
9: Voyage, voyage. No a w naszym cyklu Robota nie zając, dziś rozmawiamy sobie o tym, komu z pracy chcielibyście dać piękny termos Radia Złote Przeboje i dlaczego. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

Łabędzi śpiew, czyli ostatni wielki sukces przed początkiem upadku. Jak to było u artysty, który przed nami? Intensywna trasa najpierw u boku Genesis, potem udział w jubileuszu z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli. Potem był występ na koncercie pamięci Freddiego Mercury'ego. Razem z pozostałymi muzykami Queen zaśpiewał przebój Radio Gaga. Potem podsumowaniem tej fantastycznej, udanej pasy była składanka From Time to Time z 91. roku, która przyniosła między innymi niepublikowany wcześniej duet z włoskim wokalistą Zucchero. Wielki sukces. No i jak się okazało, na światowej scenie to był ten łabędzi śpiew Paula Younga, bo potem stracił kontrakt płytowy, kolejne nagrania cieszyły się mniejszym zainteresowaniem. Album Good Things, który zawierał covery soulowych standardów, z kolei znalazł się w gronie najgorzej ocenianych płyt 2016 roku. Ale my kochamy głos Paula Younga. Rok 85, Every Time You Go Away, Radio Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
0: Lidl, to się opłaca.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: Komu z waszej pracy dzisiaj poniedziałkowo chcielibyście przesłać od Radia Złote Przeboje piękny, ale przede wszystkim funkcjonalny termos z limitowanej edycji i dlaczego? I piszecie, termos dla pana Andrzeja z ochrony. Dokładnie wie, kto się spóźnia, kto wychodzi wcześniej, kto trzeci raz jedzie windą tylko po kawę, a mimo to nikogo jeszcze nie wydał. Skarb, za taką dyskrecję termos dla niego, pisze Kasia z Wrocławia. Pozdrawiam serdecznie Kasiu i pana Andrzeja też. I dzwonicie.
2: Ja bym chciała, żeby taki termosik podarować mojej asystentce Marince. Ona jest lepsza od najlepszego znieczulenia. Jest prawdziwym ukojeniem dla naszych pacjentów, sama nie mając często nawet oddechów na kawkę czy coś do zjedzenia. Pozdrawiam serdecznie.
3: Chciałabym, żeby taki termos dać mojej koleżance, która pracuje w siedlicy. Pięknie zajmuje się dziećmi, organizuje piękne zajęcia. W ogóle jest cudowną osobą, jest pięknym serduchem.
1: Wiecie co? Najlepsze jest to w ogóle, że tak wspaniale doceniacie kogoś ze swojej pracy, aż się to serducho właśnie raduje. Za najciekawsze zgłoszenie oddam w prezent, czyli termos Radia Złote Przeboje. Komu chcielibyście go podarować z waszej pracy i dlaczego? Po godzinie 12, 22, 44 i 30 można też pisać, jak słyszycie, robotamopa złoteprzeboje.pl.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
14: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRS o 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
19: Za mniej.

przed nami w Radiu Złoty Przeboje, artystka, która wdarła się na scenę muzyczną wraz z końcem lat 80. i zdobyła uznanie światowej widowni już za sprawą swojego pierwszego singla. Oczywiście mowa o szlagierowym numerze gwiazdy, a mianowicie Tell It To My Heart, i to Taylor Dayne. Ten singiel rozpoczął serię osiągnięć, bo otrzymała nominację do nagrody Grammy. Kilka miesięcy później towarzyszyła Michaelowi Jacksonowi w jego pierwszym solowym tournée Bad. No ale zanim kariera Taylor Dayne na dobre nabrała tempa, świat nagle jakby o niej zapomniał. Kolejne jej piosenki zwiastowały koniec jej komercyjnych sukcesów, ale i tak koncertowała przez wiele lat, choć kapryśny los nie dał jej sukcesu na miarę innych wielkich gwiazd pop. Ale mamy ten przebój z 1988 roku, jakże on brzmi, szczególnie w poniedziałek.

No właśnie, a teraz jest jeszcze czas, no bo za 3 minuty dopiero 12, nie jest po pierwszej. Budzikam śmierć, Radio Złote Przeboje, za 3 minuty wiadomości tylko sprawdzone. Z naszego miasta i okolicy zapraszamy.

0: Złote promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
13: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
14: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
15: Justyna Rudzka, zapraszam. Zaczynamy od kolejnej dobrej wiadomości. Powiat jędrzejowski otrzyma ponad 620 tysięcy złotych dofinansowania z rezerwy subwencji na 2026 rok na kolejną ważną inwestycję drogową. Chodzi o przebudowę drogi powiatowej Ludynia-Kozłów-Małogoszcz na odcinku Ludwinów-Małogoszcz. Kolejne prace drogowe będą także w Kielcach. Jeszcze w tym roku wyremontowane zostaną odcinki dwóch ważnych ulic. Chodzi o Radomską i Tarnowską, mówi Marcin Januszewski, rzecznik kieleckiego MZD.
16: Te prace są związane z wymianą nawierzchni, żeby było bezpieczniej, żeby było bardziej komfortowo i one będą wyglądały bardzo podobnie jak w przypadku remontów nakładkowych w ramach programu prezydenckiego Kielce bez dziur.
15: Na remonty miasto Kielce pozyskało fundusze w wysokości 3,5 miliona złotych. Ponad 100 milionów złotych, tyle od 2013 roku zainwestowano w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego. Tegoroczna edycja właśnie trwa. Głosować możecie do 6 października.
14: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
15: Piękna, złota polska jesień przed nami. Najbliższy tydzień zapowiada się słonecznie i ciepło. Na termometrach wskazania powyżej 20. Dziś do 22 stopni. Tyle będzie w Jędrzejowie i pobliskich miejscowościach około 15. Poniedziałek będzie pogodny. Na niebie dominuje słońce i tak zostanie przez cały dzień. Chmury, jeśli się pojawią, to niegroźne. Noc będzie chłodna w okolicach 7-8 stopni.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
13: Dzień dobry, witamy popołudnie poniedziałkowe z uśmiechem i ze słońcem i mamy nadzieję, że tak będzie i nawet wiemy, że tak będzie i dziś do końca dnia, do zachodu słońca i jutro i w ogóle piękny tydzień przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy tę godzinę z Europe.

0: 10 tysięcy par butów. W ogóle nie przesadzam, 10 tysięcy par butów, czyli jeden z największych i najsłynniejszych celebryckich archiwów modowych na świecie. Chociaż lata temu piosenkarka, która przed nami mówiła o 3 tysiącach par, które ma w domu, ale ostatnio potwierdziła, że ta liczba już bardziej przypomina 10 tysięcy. W filmie dokumentalnym Celine Dion, bo o niej mowa, wyznała, że jej miłość do obuwia nie zna granic. Jeśli buty jej się podobają, to potrafi założyć i nosić modele w rozmiarach od 36 do 41. Czyli wciśnie stópkę, ewentualnie wypcha czymś czubeczek. Ze względu na ogromne gabaryty kolekcji, Celine Dion trzyma swoje buty w specjalnym magazynie w Las Vegas i w swojej dawnej posiadłości na Florydzie też miała szafę wyposażoną w skomputeryzowany system taśmociągu. Teraz Celine, za kilka minut podsumowanie naszej dzisiejszej zabawy z cyklu Robota, nie zając.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.

Jesień piękna, nic, tylko chodzić po górach. Tak sobie myślę, więc może jesienna wyprawa marzeń, weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. No i jeśli chcecie dołączyć do zabawy, dokończcie zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i tutaj jest pole do popisu. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź i można spodziewać się telefonu od Radia Złote Przeboje w tej właśnie sprawie. A czekamy gdzie? Tradycyjnie na naszej stronie www.złoteprzeboje.pl.

0: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
19: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
18: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
20: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: to dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie, jakże udane. A jutro przed 10:00 zaproszę Was znowu na muzyczne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. A teraz pójdę zbierać pierwsze kolorowe liście do jesiennego albumu 2026. A po południu zajmie się już Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jesienny
1: dzień dobry.
0: Tomku.
1: Jesienny Tomku. A propos zapraszania się, no to ja też mam bardzo dużo rzeczy dla Was w zanadrzu i bardzo chętnie po 14:00 z owego zanadrza te niespodzianki dla Was wyciągnę. Obiecuję.
0: Bardzo lubię to słowo. Zanadrze. I z nim Was i z Tomkiem zostawiam.

0: Kiedyś, pamiętam, udało nam się spotkać z Shakeem Stevensem. Zadałem mu pytanie o sławetne białe buty i kurtkę jeansową, no bo myślałem, że wiąże się z tym jakaś niezwykła historia. Shakeem Stevens powiedział, że takie miał przy okazji jednego z pierwszych występów, no i tak już zostało. No właśnie, zwłaszcza w poniedziałek, strój w pracy chyba ma drugorzędne znaczenie, byle było wygodnie. 14 za chwilę i sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Znaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
13: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
14: To już prawie 14, to Radio Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz, tym bardziej, że pogoda chyba wychodzi na prostą po długim okresie błędów i wypaczeń. Ale to za chwilę. Teraz czas na wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Nóż w plecaku 13-latka. Chłopak planował zamach w swojej szkole. Ukraina uderzyła w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji. Widzowie nowych adaptacji Lalki chcą wrócić do lektury oryginału. Agnieszka Trojanowska-Bis. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tej sprawy zbiera Agnieszka Wynarska.
16: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
15: Akurat dziś w szkołach w całej Polsce rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
17: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
15: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Siły obrony Ukrainy uderzyły w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, w obwodach tulskim i woroneskim, a także w obiekty naftowe w kraju krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu tygodniu Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapewniał, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na budowie w rejonie skrzyżowania ulic Jagienki i Sienkiewicza. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. W pobliżu znajdują się szkoły. Służby nie zdecydowały jednak o ich ewakuacji. Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy w Stołecznej Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stoi wykładowca Harvardu Arthur Pentland Dempster, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unicom.
10: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Fangora, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
15: By obejrzeć perełki awangardy, warto się pospieszyć. Wystawa będzie działać tylko do końca września. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Nowy film i serial Lalka zachęciły Polaków do sięgnięcia po oryginał. Niemal połowa widzów współczesnej serialowej wersji powieści Bolesława Prusa deklaruje już chęć ponownego przeczytania książki. Wynika z badania agencji K+ Research. Serial Pawła Maślony jest już dostępny. Dziś z kolei premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Takie poniedziałki to ja rozumiem. Po długim okresie błędów i wypaczeń pogoda chyba wychodzi na prostą. Do końca dnia pogodnie i słonecznie, no i ciepło, co najważniejsze. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie. W nocy również padać nigdzie nie powinno, a na termometrach nocą od 5 do 10 stopni. No, dawno nie czytałem takich wspaniałości. Do końca dnia pogodnie i słonecznie i bezdeszczowo. I to jest coś, co nas bardzo cieszy, zwłaszcza, że poniedziałek mamy w kalendarzu. Ale dzisiaj poniedziałek będzie pełen bardzo dobrych wiadomości, no bo tak, pojawią się na pewno bilety do kina. Wpadnie do mnie Marzena Rogalska, jak zwykle w okolicach 15:30, no i sporo niespodzianek. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

To zespół Country Club w Radiu Złote Przewoje. No, ich kariera pewnie potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie pewien tajemniczy zbieg okoliczności. Otóż do bardzo znanego przed laty programu telewizyjnego został zaproszony Shakin' Stevens. Nie mógł przyjść, no i na liście rezerwowej był właśnie zespół Country Club. I tak zaczęła się kariera, która z przerwami, bo z przerwami, ale jednak trwa do dzisiaj. Poniedziałkowe popołudnie, już prawie 12 minut po 14. Teraz w Radiu Złote Przewoje Manam, a za chwilę Rod Stewart, który jakiś czas temu gościł w Krakowie. No, zdjęcia z tego pobytu są do znalezienia w sieci, ponieważ Rod Stewart nie wiedzieć czemu postanowił iść na zakupy. No, co może być dowodem na to, że jeżeli jesteś Rodem Stewartem, to chodzenie samemu w obcym mieście po sklepach to nie jest dobry pomysł.

0: Superakcja na wszystko trwa! Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Reklama.

0: jest kojarzona. No, Kasia Klich momentalnie złapała, o co chodzi.
1: Z jedną gruntownie wypromowaną piosenką Lepszy model.
0: No dobrze, tyle Kasia Klich. Teraz duet, który ma złotych przebojów bez liku. Eurythmics w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: 18,47,12.
19: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Fool's Garden i Lemon Tree, czyli cytrynowe drzewko w Radiu Złote Przeboje. No kiedyś pamiętam, próbowałem jako dziecko wyhodować w domu cytrynowe drzewko, z pesteczki oczywiście. Zakończyło się to spektakularną katastrofą, no bo nikt dziecku nie powiedział, że woda z kranu z chlorem to nie jest to, co cytrusy lubią najbardziej. No dobrze, dzisiaj w naszym stałym kąciku Dobrze Wiedzieć spróbujemy o rośliny zadbać, ale to o 16.30. Wpadnie do mnie też dzisiaj Marzena Rogalska i powspominamy ostatni weekend, no i spotkanie z Arturem Gadowskim, którego czasy nastoletnie kryją pewną tajemnicę. I o tej tajemnicy dzisiaj na pewno porozmawiamy. Teraz Kylie Minogue.

0: Zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Powiem na ucho, dzisiaj po godzinie 18 w programie Cała Muzyka będą bilety na kombi do Katowic. Także warto zachować wzmożoną czujność. 15 za chwilę i sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: To już prawie 15, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę sprawdzimy pogodę, no a teraz czas na wiadomości.
5: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Rosja zaatakowała budynek w centrum Kijowa, niedaleko polskiej ambasady. Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat, dziś premiera Lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz samego aktora. Agnieszka Trojanowska-Bis, 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
6: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli magnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
5: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrzeźnie. Pożar w centrum Kijowa. Rosjanie zaatakowali dronem centrum stolicy Ukrainy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że w zaatakowanym budynku nadal przebywają ludzie. Jak informuje prezydent Ukrainy, celem ataku była siedziba Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji oraz siedziba ukraińskiego operatora telefonicznego, a w sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet Tarasa Szewczenki i jego Wydział Filologiczny z Wydziałem Polonistyki. Z kolei w odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
7: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
5: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Darmowe badania w całym kraju mają pomóc wcześnie wykryć poważne choroby płuc. Już w środę będzie można za darmo przebadać układ oddechowy. Całkowicie bezbolesne badanie spirometryczne będzie można przejść w różnych miastach Polski. Co ważne, bez skierowania i rejestracji. Wystarczy przyjść w środę do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do jednej z 10 siedzib oddziału wojewódzkich NFZ w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku lub Bydgoszczy. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.
8: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
5: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Marek Kondrat.
9: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
5: Dziś oficjalna premiera, do kin film wejdzie w środę.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
11: Justyna Rudzka, zapraszam. Czas na odrobinę magii. Już dziś w kinie w Centrum Kultury w Jędrzejowie do zobaczenia film Totalna Magia 2. Przygotujcie się na magię, przygodę i historię, która zaczaruje Was od pierwszych minut. Seans o 16. W sobotę i niedzielę weekend seniora z kulturą w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. W jego ramach m.in. warsztaty Folklor na nowo. To spotkanie z tradycją zabawkarską Kielecczyzny połączone z twórczym działaniem. Inspirując się muzealnymi zbiorami i folklorem, uczestnicy stworzą własne prace plastyczne. To mądry, obfitujący w błyskotliwe dialogi spektakl o życiu, który jednocześnie wzrusza i bawi do łez. Już w sobotę do Kieleckiego Centrum Kultury można wybrać się na sztukę teatru Tet-a-Tet pod tytułem Seks dla opornych. Spektakl adresowany jest do widzów od 16 roku życia.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
4: Kiedy nie tak dawno czytałem o opadach śniegu w górach, no to powiem szczerze, podejrzewałem, że lada moment trzeba będzie jak co roku wspomnieć o zimówkach. No tymczasem nie. Do końca dnia pogodnie i słonecznie i ciepło. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum do 24 na zachodzie. W nocy padać nigdzie nie powinno, a na termometrach od 5 do 10 stopni. No to już wiemy wszystko, co i jak z pogodą. Co więcej, to, co dowiedzieliśmy się o pogodzie, chyba bardzo nas cieszy. Teraz jeszcze prognoza muzyczna. Tina Turner za kilkanaście minut, zespół Mysłowic. No a teraz artystka, która jakiś czas temu napisała na swoim Facebooku, że nie może uwierzyć, że od premiery jednej z jej piosenek minęło 40 lat. No chyba każdy z nas ma takie chwile niedowierzania, prawda? Jak ten czas szybko płynie. 15 za nami, teraz Belinda Carlisle.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który miał być drugą Abbą, ale chyba nie do końca to wyszło. No, z drugiej strony to kilka przebojów jednak nagrali, nie ma co narzekać. Life is a Flower to jeden z nich. Słuchajcie, gdyby ktoś nie mógł uwierzyć, że wrzesień już powoli się kończy, gdyby ktoś tęsknił za wakacjami, za wolnym czasem i tak dalej, no i przede wszystkim za odrobiną odpoczynku, no to mam bardzo dobrą wiadomość. Codziennie w Radiu Złote Przeboje konkurs Jesienna Wyprawa Marzeń, w którym to konkursie jest do zdobycia weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Brzmi smakowicie, prawda? No i dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie jutro od samego rana. Teraz pieśń o niedzielnym poranku, czyli Is It Like a Sunday Morning, a za chwilę trochę a propos z Marzeną Rogalską powspominamy ostatni weekend.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: To poniedziałkowe popołudnie w pracy. Krystyna Milan, muzycznie pięknie nam się zagrało. Krystyna, czyli po prostu Krysia, a teraz będzie Marzena. Marzena Rogalska. Dzień dobry.
1: Tak, ale cześć Tomku, ale czy ty wiesz, że ja często mówię do moich koleżanek Krystyna, bo ja uważam, że to jest takie mocne imię.
0: Tak.
1: Naprawdę, jest parę takich imion. Jadwiga, Krystyna.
0: Artur.
1: Artur. Ja jestem po spotkaniu z Arturem Gadowskim. Jak nam to płynęło, Tomeczku. On, uważaj teraz, co ja ci powiem, on należy do grupy twoich głosów. Wy jesteście w tej samej grupie, tak zwane komfortowe głosy. Już takie, wiesz, troszeczkę jesienią pachnące. To było przepiękne spotkanie. Ja bardzo polecam, jeśli ktoś przegapił. Nie wiem, czy ty wiesz, że on jest zapalony motocyklowo, że on jest motocyklistą.
0: Ja też. Od niedawna, ale też.
1: No to chłopaki, czy wy macie kryzys wieku średniego? O co chodzi,
0: tak,
1: chłopaki?
0: Tak.
1: Chcecie tego wiatru we włosach? No dobra, miejcie go.
0: Słuchaj, pięknie zagramy teraz. Nie Artura Gadowskiego, na Śląsk pojedziemy. Co ty na to? Mysłowic lubisz?
1: Z przyjemnością kocham Mysłowic, a z Arturem zawsze można się spotkać na YouTubie Radia Złote Przeboje. Także jesteśmy tu pogodzeni.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

Przepięk, The Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem tak przy okazji terminarz koncertowy Thomasa Andersa, no i wygląda na to, że prawdą jest to, co powiedział jakiś czas temu, że po prostu uwielbia do nas przyjeżdżać. No to się najeździ. Słuchajcie, do lutego zagrał u nas 15 koncertów, w niektórych lokalizacjach nawet dwa razy dziennie. Proszę bardzo, choćby w Częstochowie 27 lutego dwa koncerty. Jeden o 15, drugi o 19. Też lubimy Thomasa Andersa, prawda, zwłaszcza jeżeli mamy okazję wybrać się na jego koncert. No to już w ogóle. Nancy teraz w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna 10 minut wiadomości o 16.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, karmazynowa noc. No, powiem tak, noc z poniedziałku na wtorek nie będzie karmazynowa. Jaka będzie, to sprawdzimy już za chwilę. Najświeższa prognoza pogody, wcześniej wiadomości Radia Złote Przeboje o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: To już prawie 16, poniedziałkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę co nieco o pogodzie, no a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
13: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. Prezydent Warszawy zostaje pod planami referendum, podpisało się za mało osób. Na salę operacyjną prosto z wygranej w maratonie w Berlinie najlepszą biegaczkę czeka teraz przymusowa przerwa od biegów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskim. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. Do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie cieczy znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elbląku, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
14: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki.
13: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów, dlatego nie zaniosą ich do komisarza wyborczego, mówi organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
15: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prost, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
13: Maciej Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obwinia partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. To, co nie udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL. PSL Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze 11 października, a po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
16: A kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja. Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia.
13: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%. Etiopka, która wygrała wczorajszy maraton w Berlinie, wylądowała w szpitalu Tigst Assefa. Przeszła w klinice w Monachium operację ścięgna Achillesa. 29-letnia biegaczka czasem 2 godziny 11 minut i 4 sekundy zwyciężyła i uzyskała trzeci najlepszy wynik w historii na tym dystansie. Etiopka zaczęła utykać na prawą nogę pod koniec biegu i to spowodowało, że zwolniła tempo i mocno utykając dotarła do mety. Po operacji czekają teraz do pół roku przymusowej przerwy odbiegów.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
18: Justyna Rudzka, zapraszam, przed nami niezapomniany wieczór z jednym z najwybitniejszych polskich wokalistów. Andrzej Pioseczny, którego kariera trwa już od wielu lat, zaprasza na koncert Spokojniej, będący wyjątkową podróżą przez najpiękniejsze chwile jego twórczości. To 25 października w Filharmonii Świętokrzyskiej. A 23 października wraca jędrzejowska scena komediowa. W sali widowiskowej Centrum Kultury będzie można zobaczyć spektakl Miłość na celowniku, czyli kabaretowy duet randkowy. To sztuka, która w lekki i humorystyczny sposób opowiada o poszukiwaniu miłości. Początek o 19:00. Pod hasłem Spotkajmy się jak za dawnych lat odbędzie się wydarzenie w Ośrodku Kultury Ziemowit w Kielcach. Centralnym punktem będzie potańcówka w klimacie minionej epoki. Będzie można zatańczyć przy dobrze znanych melodiach. To w niedzielę od 16:00.
17: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
12: Jeżeli chodzi o prognozę, to chyba nie ma co narzekać. Pogoda wychodzi na prostą. Do końca dnia pogodnie i słonecznie, no i ciepło, co najważniejsze. Od 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do nawet 24 na zachodzie. W nocy również padać nigdzie nie powinno, a na termometrach od 5 do 10 stopni. 16 już za nami. Podobno statystycznie w naszym kraju pracuje się do 17. Jeżeli się trzymać statystyk, no to jeszcze godzina i będziemy po pracy. Zleci. Tym bardziej, że największych złotych przybojów lat 80. i 90. nie zabraknie. Za chwilę pojawi się Jennifer Lopez, Opus i Life is Life. No a teraz zespół, przed którym jako support przed laty grał Artur Gadowski z zespołem Ira. Co ciekawe, spotkanie z zespołem Bon Jovi Artur Gadowski wspomina nie najlepiej, w odróżnieniu od supportowania Aerosmith. No nie ma się zdziwić. Panowie sobie urządzili nawet wspólną imprezę.

Tak brzmiała połowa lat 80. Holland Oates i Maniter w Radiu Złote Przyboje. Maniter, czyli modliszka. Słuchajcie, trochę a propos, obiecałem dzisiaj bilety do kina albo na film, jak kto woli. No, dzisiaj być może jedna z najważniejszych premier tego sezonu, czyli Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Z Marcinem Dorocińskim i Markiem Kondratem. Bilety, które mam dla was, są do wykorzystania w dowolnym kinie Helios do 15 października. No i teraz zadanie. Moi drodzy, wyobraźmy sobie, że macie przekonać Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. No właśnie, niełatwe, prawda? Słuchajcie, najciekawsze pomysły na grozy biletami. Zapraszam gorąco, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22443:0 podwójne bilety do najbliższego kina Helios do zgarnięcia. A na wasze pomysły czekam przez najbliższą godzinę. Finał o 17:30.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Kroplówka biurowa, poranny diesel, a może czarne złoto?
3: Jutro w Dniu Kawy wymyślimy wspólnie nazwę dla Złotej Kawy, porannego programu Radia Złote Przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: To zespół ze wszechmiar rekordowy, bo w końcu przewinęło się przez niego 5-6 wokalistek Warius Manx w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz już nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. Dzisiaj pod tytułem Jesień idzie przez park.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Czyli innymi słowy, jak dbać o rośliny. Rośliny też czują, że lato się skończyło i podobnie jak my, jesienią trochę zwalniają tempo. Co więc możemy dla nich zrobić? Przede wszystkim nie przelewajmy ich z miłości. Kiedy robi się chłodniej i jest mniej słońca, rośliny potrzebują mniej wody. Zanim sięgniemy po konewkę, sprawdźmy, czy ziemia rzeczywiście jest sucha. Warto też zrobić mały jesienny przegląd, usunąć suche liście, sprawdzić, czy nie pojawiły się szkodniki i przenieść do domu rośliny, które nie lubią zimna. A te, które zostają w ogrodzie, możemy zabezpieczyć przed mrozem, na przykład ściółką. Teraz najważniejsze są spokój, odpowiednia ilość wody i ochrona przed zimnem. A wiosną wtedy zobaczymy efekty naszej troski.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Iwesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Iwesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Iwesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
7: Złote przeboje w drodze.
8: 5 samochodów zdarzyło się w pobliżu Pilawy na drodze krajowej 79 między Piasecznym a Górą Kalwarią. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają jeszcze ponad 2 godziny. A pogoda dziś sprzyja podróżom w całym kraju. Do końca dnia będzie pogodnie, słonecznie i umiarkowanie ciepło. Wiatr też słaby i umiarkowany.
7: Radio Złote Przeboje 90.

To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Opuzi, Life is Life w Radiu Złote Przeboje, czyli kawałek, który cieszy nas niezmiennie od ponad 40 lat. Life is Life. No, życie ma to do siebie, że po weekendzie niestety przychodzi poniedziałek, ale od takich beznadziejnych spraw jest poranna ekipa Radia Złote Przeboje. Z okazji poniedziałku dzisiaj rano poprosiliśmy Was o wymyślenie nazwy dla leku na poniedziałek. No i co? No i nie zawiedliście, bo na liście nowych leków, tudzież suplementów diety pojawił się m.in. Stop Pracol Max, poniedziałkofen forte czy napar ze złotoprzebojowca. No i to mi się podoba. Jamelia teraz w Radiu Złote Przeboje Superstar, a za chwilę 17 i sprawdzone wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Reklama.
2: To już 17 poniedziałkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Czas na sprawdzone wiadomości.
3: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatkę. Śledczy przyjmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej, zaginiony podczas wojny, trafił do Muzeum Narodowego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji, Maciej Wilk, podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
4: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
3: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej, 18-letni wówczas uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku Baszta. W sierpniu, w 82. rocznicę powstania, Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci, ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
3: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
6: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
3: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, choć w drugiej połowie nocy miejscami na wschodzie i południu mogą pojawić się mgły. Temperatura od 4 stopni na wschodzie, przez 7 w centrum do 11 na zachodzie. Jutro w dzień bezchmurnie. Najważniejsze jest to, że nigdzie nie będzie padać. Od 17 stopni w Suwałkach, przez 20 w centrum do 24 na zachodzie. Jeżeli prawdą jest to, że najczęściej pracujemy do 17, no to jak to się ładnie mówi, jesteśmy po robocie. Jakby tego było mało, no to na pewno już za kilkanaście minut będę miał dla Was fantastyczne prezenty, bilety do kina albo na film Lalka. No obejrzeć warto, bo na pewno będzie na maturze. Pet Shop Boys i Eros Ramazzotti, to jeżeli chodzi o panów, panie też się pojawią, Lisa Stansfield i Amy McDonald. Już za chwilę.

Pięknie. Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Doskonale bawiliśmy się na jego koncercie, choćby w Krakowie. No, przy okazji zastanawiając się, jak może mieć w życiu facet, który ma na imię Eros. Tak przy okazji sprawdzałem niedawno i okazuje się, że w naszym kraju 12 panów ma tak właśnie na imię Eros, według oficjalnych statystyk. Pozdrawiam gorąco. Poniedziałkowe popołudnie, 12 minut po 17, to już za kilkanaście minut ktoś dowie się, że idzie do kina albo na film pod tytułem Lalka. Zadanie no niełatwe. Jak przekonać Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą? 22 4 4 3 0. To już ostatnie minuty, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Najciekawsze pomysły za chwilę na Grozę Biletami.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

0: Simply Red i Stars w Radiu Złote przeboje Stars, czyli gwiazdy. No z pewnością gwiazdami tego tygodnia będzie Stanisław Wokulski i Izabela Łęcka, czyli lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Obiecałem bilety do najbliższego kina Helios za najciekawszą propozycję, jak przekonać Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą. No i mamy to.
1: Hej, hej, Agata z tej strony. Tak sobie pomyślałam, panie Wokulski, a ty chcesz sobie wziąć taką Łęcką. Ona taka ładniusia, taka piękniusia i będzie się szykować przed pół dnia, to ty biznesu prowadzić nie możesz. Wiesz, ona będzie te loczki, te kokardki, te falbanki sobie pracowała, a ty musisz otwierać sklep o ćwicie, żeby zarobić pieniądze. Także dobrze się zastanów. Albo falbanki, albo pieniążki. Zastanów się. Stasiu, ogarnij się.
0: Mnie to przekonuje. Nie wiem, jak Stanisław na to zareaguje. No dobrze, wiemy w takim razie, kto idzie do kina. Jutro też na pewno będą bilety.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
8: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
14: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Ciężarówka wjechała w bariery na autostradzie A4 w pobliżu Chojnowa na Dolnym Śląsku. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Trzy tiry zderzyły się na Krajowej 12 na Mazowszu między Radomiem a Zwoleniem. Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Zablokowana jest także droga 94 w pobliżu Nakła w Opolskiem z powodu samochodu, który wjechał w latarnię. Do końca dnia pogodnie, wiatr słaby i umiarkowany.
7: Radio Złote Przeboje 93,2.

0: Jest coś niezwykłego w tym filmie, ilekroć jest w telewizji, to oglądamy go, mimo że widzieliśmy go już przecież setki razy. Dirty Dancing w Radiu Złote Przeboje. Czy Wojciech oglądał Dirty Dancing? Ile razy?
1: Muszę się przyznać, czy nie?
0: Ile to razy było? Ile to razy?
1: No, pewnie, no z 25 to... na pewno.
0: No właśnie. Ja słyszałem, że bileciki będą po godzinie 18.
1: Będą to najbardziej gorące na wyjątkowy koncert Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk wspólnie na jednej scenie świętować będą 50 lat, a ten koncert odbędzie się 18 października w katowickim Spodku. Szczegóły po godzinie 18, zatem bądźcie czujni.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten rozpoczynający się poniedziałkowy wieczór ze złotymi przebojami, a do waszych ulubionych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po informacjach sportowych, które w Radiu Złote Przeboje punktualnie o 18.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama. 18 na zegarach, a to jest dobry czas na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Sport w 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w chińskim Chengdu. Nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowołowem 6-7, 6-3, 6-3.
15: Na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
14: Rywalem Polaka w jutrzejszym finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Po bezbarwnym meczu z Bośnią dziś Polska zagra w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją na wyjeździe. Na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Mecz o 20:45.
12: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Pogoda.
11: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro sporo słońca w całym kraju. Najwięcej będzie go w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 18 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry, tam nawet do 24. To już minuta po godzinie 18. No mam nadzieję, że większość z Was pracę ma już dawno za sobą, to teraz tylko i wyłącznie możecie odetchnąć pełną piersią, no i podelektować się razem z nami tymi największymi kawałkami lat 80. i 90., które obiecuję Wam, zrelaksują Was w 100%. A na dobry początek już teraz Johnny B i The Hooters.

0: brytyjski zespół, który rzadko koncertował w latach 80. To Yazoo w radiu Złote Przeboje, prawie 8 minut po godzinie 18. A jeśli jesteście wielkimi fanami tego zespołu,
1: godę się, już dzisiaj za,
0: i takich Złotych Przebojów, to macie nie lada gratkę, żeby zdobyć podwójne zaproszenia na niezwykłą trasę koncertową. Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk świętują na koncertach w Polsce 50 lat na scenie. A już dziś do kogoś z was trafi jedno podwójne zaproszenie na koncert do katowickiego Spotka. Wcześniej musicie wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Te najbardziej fantastyczne wasze

wypowiedzi nagrodzę oczywiście jednym podwójnym zaproszeniem, więc zachęcam gorąco, złoteprzeboje.pl. A u nas teraz rodzinna formacja The Corrs.

0: siłą wodospadu to był Freddie Mercury, który, słuchajcie, był także absolutnym kocim fanatykiem. Kiedy wyjeżdżał w trasy koncertowe, dzwonił podobno do domu i prosił swoich asystentów, aby trzymali zwierzaki przy słuchawce, by mógł z nimi porozmawiać. No pewnie pierwsze, co usłyszał, to miau. 18 minut po godzinie 18 tu Radio Złote Przeboje w poniedziałkowy wieczór. No a teraz uwielbiamy zaskakiwać nasze gwiazdy pytaniami. Niedawno zapytałem Monika Staszczyka, uwaga, czy ma kompleksy? Odpowiedź była taka.
1: Wiesz co, nie ukrywam, ale wydaje mi się, że jest naturalny. Po prostu nie jestem doskonały, każdy ma, każdy, wiesz, w jakiś tam sposób, w pewnym sensie nawet scena jest taką rzeczą, która bardzo odkompleksza. Jesteśmy tacy i inni, jedni tacy, drudzy tacy. Kompleks i swoje widzenie w tym kompleksie to też jest człowieczeństwo. I gorzej, jak to się przekuwa na jakieś takie działania, które wykorzystujesz w stosunku do innych, że się wyżywasz na przykład z powodu swoich kompleksów. Te kompleksy swoje trzeba przetrawić. No.
0: Jak to ładnie powiedział Muniek Staszczyk, scena i muzyka od kompleksa, no to podelektujmy się jego wielkim przebojem z początku lat 2000. Nie, T-Love w Radiu Złote Przeboje.

0: Ikona popkultury lat 80. i 90. współpracowała jako choreografka m.in. z takimi gwiazdami jak Janet Jackson czy Michael Jackson. Wielokrotnie w wywiadach powtarzała, że to była wielka przyjemność z nimi pracować, szczególnie z Michaelem, który naprawdę dawał z siebie 100%. A w Radiu Złote Przeboje już za moment gwiazda, która ostatnio, słuchajcie, rozpieszcza swoje dorosłe dzieci. O kim mowa? Szczegóły już za kilka minut, zatem zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Kroplówka biurowa, poranny diesel, a może czarne złoto?
3: Jutro w Dniu Kawy wymyślimy wspólnie nazwę dla złotej kawy porannego programu Radia Złote Przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.

0: Sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Blokada na Krajowej 75 w pobliżu Beniszyna w Małopolsce. Tam zderzyły się 2 osobówki, ranna jest 1 osoba. Na 92 w pobliżu Koła w Wielkopolsce z kolei usuwanie substancji ropopochodnej. Tam wahadło. Wahadło też na 85 w pobliżu Kazunia Nowego na Mazowszu. Tam awarię ma ciężarówka.
10: Radio Złote Przeboje 93.

Nie tylko jest znakomitą wokalistką, aktorką, ale także perkusistką. Tak, tak, ona doskonale gra na perkusji. Pomiędzy latami 7, 5, 8, 1 miała swój nawet punk rockowy zespół, w którym właśnie grała na perkusji. To Madonna w Radiu Złote Przeboje niedawno w mediach społecznościowych oznajmiła całemu światu, że teraz chce się poświęcić dzieciom. Dużo spędza czasu ze swoją szóstką. No i co chwilę rozpieszcza ich cudownymi, bardzo drogimi prezentami. No tylko pozazdrościć. Za 24 minuty będzie 19, a już za niespełna 8 minut ktoś z Was otrzyma jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Skawiński, Tkaczyk, Królowie Życia. 50 lat na scenie. Ten wyjątkowy, muzyczny duet. Zatem bądźcie z nami.

0: blondynka, która w latach 80. przyprawiała mocne bicie serca niejednego faceta, to Cissy Catch w radiu Złote Przeboje. Za 14 minut będzie 19. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczek. Ten nierozerwalny duet razem na scenie od 50 lat. Słuchajcie, są razem i koncertują razem z zespołem Kombi, a ja mam dla was wyjątkowy prezent, a mowa o biletach na koncert na 18 października do katowickiego Spotka. Po drugiej stronie telefonu powinna być Danusia. Sprawdzamy. Dzień dobry, Danusiu, a raczej dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, jestem pod telefonem.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Zanim wręczę ci to jedno podwójne zaproszenie, to musiałaś zajrzeć na naszą stronę internetową, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się tobie królowie życia. I napisałaś tak: mława, liceum, młodość, marzenia i życie. Czyli krótko mówiąc, to takie streszczone życie Grzegorza Skawińskiego.
1: To są takie wartości i słowa, które są bardzo bliskie mi i muzyce, i zespołowi Kombi. Lubię po prostu muzykę i lubię słuchać zespołu Kombi.
0: Danka, to jakby tak obudzić cię o 3 nad ranem i powiedzieć: Danusia, twój ulubiony przebój zespołu Kombi to jaki?
1: O Boże, jaki przebój? Dużo lubię, ale lubię Avignon, lubię bardzo. Black and White lubię.
0: I tak moglibyśmy jeszcze wymieniać tak, przez ładny parę.
1: Dużo,
0: to jeszcze mi tylko powiedz,
1: lubię.
0: Dziewczyno, kto będzie szczęściarzem i kogo zabierasz na koncert?
1: No chyba ja będę szczęściarą, zabiorę jakąś świetlówkę chyba.
0: Dobra, Dania, to kto zasłuży, to już nie moja jakby... Nie będę wnikał, kto tam pojedzie z tobą.
1: No, niezmiernie, bardzo mi miło.
0: Też jest nam bardzo miło.
1: Spełniło się moje jedno marzenie wielkie. A ja mam takie szczęście, że moje marzenia się spełniają.
0: No i widzisz, i to najważniejsze muzyczne marzenie się spełniło tobie. Danusia, cudownych wrażeń podczas koncertu. Trzymaj się ciepło, gorąco cię pozdrawiamy.
1: Dziękuję pięknie za miłą niespodziankę. Dziękuję ślicznie.
0: Lubimy takie niespodzianki rozdawać, właśnie wami robić przez całą dobę. A jeśli komuś nie udało się zgarnąć podwójnego zaproszenia na koncert Skawiński, Tkaczyk, to będzie jeszcze szansa po godzinie 19:00, zatem bądźcie koniecznie z nami. No a teraz Roxette i Big Love.

Jeden z najbardziej zgranych duetów lat 80. w radiu Złote Przeboje, Ashford & Simpson, a do takich cudownych dźwięków sprzed lat, obiecuję wam, powrócimy tuż po informacjach sportowych w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19:00.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Poniedziałkowy wieczór spędzacie ze Złotymi Przebojami. 19 na zegarach. Sprawdzamy dla Was, co dzieje się już teraz w świecie sportu.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu. Teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w barażowym meczu o udział w Mistrzostwach Świata. Mecz zacznie się o godzinie 20.45. Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21 miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9 miejsce, a liderką jest Jelena Rybakina.
10: Pogoda. Nadchodząca noc pogodna. Jutro sporo słońca w całym kraju. Najwięcej będzie go w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 18 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Gorzowa Wielkopolskiego. Tam nawet do 24. Panie i panowie, to już prawie minuta po godzinie 19. Idealny czas na to, żeby rozpocząć kolejną, drugą godzinę tego poniedziałkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie ktoś z Was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do katowickiego Spotka na 18 października. A na dobry początek zespół, który 20 lat temu reprezentował Hiszpanię w konkursie piosenki Eurowizji, zajmując dopiero 21 miejsce. Przed Wami Last Ketchup.

Zespół, który zrodził się na Jamajce pod koniec lat 60., ale to dopiero lata 90. tak naprawdę otworzyły tej grupie drzwi do wielkiej muzycznej kariery. Inner Circle w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w poniedziałkowy wieczór, serwując te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 10 minut po godzinie 19. To teraz pora na piosenkę, którą artysta napisał jako formę przeprosin skierowaną do swoich byłych partnerek. No i chyba wszystko już jasne. Marilyn i Kaylee w radiu Złote Przeboje.

0: to gwiazda, która jeszcze ostatniego słowa w muzyce nie powiedziała, mając 80 lat, nadal chce koncertować. Jeszcze w tym roku chce zaskoczyć swoich fanów nową trasą koncertową i szczególnie datami, kiedy ona będzie występowała w różnych zakątkach świata. To już prawie 18 minut po godzinie 19. To teraz pora na zespół, który od 34 lat jest na polskiej scenie.
1: Już teraz wiem.
0: To oczywiście zespół Mysłowica, ale może nie wszyscy wiedzą, jak zrodziła się nazwa tej formacji.
2: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen, przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
3: Józek,
2: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kuderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy Józek albo Lala, powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę, a Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili, Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Przez opcję, przez V, przeczytaj sobie.
0: Tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie odchodzimy, bo teraz formacja, która mi osobiście zawsze kojarzyć się będzie ze szkolnymi latami, no i z cudownymi dla mnie latami 80. To Fleetwood Mac już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Takie piosenki sprawiają, że nasze serducho od razu zaczyna bić mocniej. Robert Chojnacki, I love you, do bólu w radiu Złote Przeboje. A jeszcze przed 20 ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Królowie Życia z Kawiński i Tkaczyk. 50 lat na scenie, no ale wcześniej musicie wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jedno proste pytanie, z czym tak naprawdę kojarzą się wam Królowie Życia, no, a potem już czekać na telefon ode mnie. Złoteprzeboje.pl odsyłam i zapraszam do zabawy.
1: Złote Przeboje.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
18: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: W 29 urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
21: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
21: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
21: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.

0: To zespół, który w latach 70. na koncertach zamiast dostać normalne honorarium, dostawali przeważnie ogromne zapasy puszek z fasolą albo butelek z ketchupem. To zespół Smokey w radiu Złote Przeboje. Niektóre polskie i zagraniczne gwiazdy, zanim zaczęły taką swoją wielką muzyczną karierę swoich sił, próbowały w programach typu Talent Show. To posłuchajcie, jak po latach swój udział wspomina Sylwia Grzeszczak.
1: Brałam udział w edycji 4. Doszłam do etapu klubowego, natomiast dalej się nie udało i właściwie dobrze, bo dzięki temu dzisiaj mogę właśnie mieć tutaj swoje płyty, swoje piosenki. To spowodowało, że tak miało chyba być, bo spowodowało, że właśnie zaczęłam tworzyć swoją muzykę. Miałam czas na siebie, nie wiadomo, co by się stało. Miałam 16 lat, więc według mnie to było za wcześnie. Wiem, jak funkcjonowałam, wiem, jak to wszystko czułam. Natomiast był to bardzo duży też rozwój, no, krok też do przodu. Potrzebowałam tego sprawdzenia, tego sprawdzianu takiego, co mógłby gdzieś tam przekazać mi, powiedzieć, że mogę iść dalej w takim, a nie innym kierunku. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Bardzo. Dla debiutantów, dla osób, które chcą próbować w świecie show biznesu swoich sił, myślę, że jak najbardziej tutaj polecam. Myślę, że w ogóle udział w jakimkolwiek właśnie tego typu show, mimo wszystko, jak się bierze udział w takich programach, trzeba też wiedzieć swoje i trzeba robić swoje. Myślę, że wtedy można najlepiej na tym wyjść, nawet nie wygrywając.
0: W ostatnich dniach pogoda nas bardzo rozpieszcza, to pomyślałem sobie, że warto przypomnieć wam piosenkę, która chyba tylko i wyłącznie kojarzy się z latem, wakacjami, gorącym piaskiem pod stopami. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Aleksja.

0: To ona sprawia, że od razu jakoś tak w naszych żyłach krew zaczyna płynąć bardzo szybko. Samantha Fox w radiu Złote Przeboje. Za kwadrans będzie 20. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk wyruszyli w trasę koncertową po Polsce zatytułowaną Królowie Życia. Ten duet świętuje 50 lat na scenie. Nawet przy okazji macie szansę na to, żeby w radiu Złote Przeboje wygrywać bilety na ich ekskluzywne koncerty. No ale wcześniej musieliście wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl i odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Odpowiedź Kasi nam się bardzo spodobała, która jest po drugiej stronie telefonu i która, uwaga, walczy z jelitówką. Dobry wieczór, Kasiu.
1: Dobry wieczór.
0: Co to się tam dzieje u ciebie?
1: A, mały szpital, dwójka dzieciaków i jakoś weszło.
0: Ale mam nadzieję, że wszystko wróci do normy, wszystko się ustabilizuje, dzieciaki będą zdrowe, a mama pewnie wybierze się na fantastyczny koncert. Ładnie nam napisałaś, Kasiu, odnośnie naszego pytania, z czym kojarzą się tobie Królowie Życia. Napisałaś: z odwagą, czerpaniem z życia radości. Dlaczego akurat tak?
1: Przy dwójce małych dzieci zdecydowanie już w swoim słusznym wieku uważam, że należy, że życie jest za krótkie, żeby odkładać radość, uśmiech, nawet najdrobniejsze chwile, które sprawiają nam radość. Więc jak tylko możemy, to nie bójmy się myśleć, że może jeszcze nie teraz, może za późno albo kiedyś. Czerpnę z tego, ile się da.
0: Pięknie powiedziałaś. Słuchaj, to w takim razie pozostaje mi chyba tylko jedno wręczyć ci jedno podwójne zaproszenie na koncert do Katowic. Kaśka, kogo zabierasz ze sobą?
1: Nie słucham, mężu, mamy wychodne, byleby się babcia zgodziła.
0: Babcia się na pewno zgodzi, jak coś, to my tą babcię przekonamy i pojedziecie sobie na koncert i będziecie przeżywać te niesamowite emocje. My też dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia i o każdej porze dnia i nocy również. Kasiu, ściskam gorąco, pozdrów od nas dzieciaki.
1: Również. Pozdrowie.
0: Trzymajcie ciepło, gorąco pozdrawiam, a kolejne bilety do wygrania już jutro, parę minut po godzinie 20, ale to na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. Po godzinie 20 pojawi się zespół Various Monks. Bądźcie zatem blisko radia, teraz Depeche Mode.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymienimy.

0: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Reklama. To już 20 na zegarach. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco i zapraszam Was na kolejną godzinę tego poniedziałkowego wieczoru. Tym bardziej, że już za moment spotkamy się z zespołem, który zanim stał się fabryką przebojów, to wydał swój pierwszy album z muzyką instrumentalną. To będzie spotkanie z zespołem Various Monks, na które gorąco Was zapraszam w imieniu Tomka Brela.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na muzycznej scenie od kilku dekad. Zespół, który ma na koncie być może rekord świata w liczbie wokalistek, które się przez ten zespół przewinęły.
2: No, Robert ma z załogą swoją manksową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
1: Twierdziła skromnie jedna z nich, Kasia Stankiewicz. Zespół Various Manx. Historia zespołu zaczyna się pod koniec lat 80. i dopiero później do Various Manx dołączyła Anita Lipnicka.
3: Zespół powstał na długo przed tym, zanim ja do nich dołączyłam. Trafiłam przypadkiem zupełnym. Po prostu miałam swój zespół rockowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie sobie grałam koncerty takie lokalne. I podczas jednego takiego wykonu, że tak powiem, gdzie graliśmy jako support przed zespołem Wilki, właśnie oni mieli, wiesz, apogeum popularności wtedy i my zagraliśmy z tym moim zespołem przed nimi. No i na tym koncercie był dziennikarz, który podszedł po naszych tam paru numerach, które zagraliśmy i powiedział: słuchaj, wiesz, ty masz fajny wokal, w ogóle fajnie śpiewasz, tylko ten twój zespół tak jakiś dziwny jest w ogóle. Ja się strasznie obraziłam w ogóle na tego człowieka. On się tak uparł na mnie, on wziął ode mnie numer telefonu, przyjeżdżał, nagabywał, do mojej mamy dzwonił i mówił, ja miałam wtedy niespełna 18 lat, 17 może. I on doprowadził do spotkania z Wariusami mojego, ponieważ on miał taką ambicję, że chce wylansować jakąś lokalną gwiazdę, swoją własną, zasponsorować nagranie kilku utworów w studio. No i właśnie tam zespół jakby Various Manx już się jakąś renomą cieszył, bo oni wydali dwie płyty przed moim przyjściem do nich. Jedną instrumentalną, na drugiej zaśpiewał Robert Amirian. No i właśnie Maciek wymyślił, żebyśmy coś wspólnie my zrobili, Various Manx i ja. No i myśmy się tak spotkali, po prostu jakbyśmy byli na jakichś swatach. No i tak nas wyswatano. Nagraliśmy na próbę kilka tych numerów i tak poszło. Okazało się, że jakoś to fajnie idzie i tak z łatwością nam to wychodzi. I Robert Jansson zaproponował mi nagranie całej płyty po tych właśnie wstępnych nagraniach.
1: I tak zaczyna się ta historia. Stety albo i niestety sprawy przybrały dość szybko nieco inny obrót. Można by powiedzieć, że Anita Lipnicka padła ofiarą własnego sukcesu. W apogeum popularności zespołu postanowiła odejść.

Po prostu ja się czułam już coraz bardziej niewygodnie w tym zestawie. Pierwsze wydawało mi się, że nie do końca jestem przekonana, czy ja chcę żyć tak, jak wtedy żyłam. Ta popularność, o której już rozmawialiśmy, mnie przygniotła totalnie. Graliśmy prawie codziennie w różnych warunkach i to było trudne do uniesienia. Ileż można? Ja pamiętam taki moment, kiedy naprawdę już wydawało mi się, że nie wiem, jak się nazywam. Dlatego ja chciałam się zatrzymać, a ponieważ moi koledzy nie chcieli się zatrzymywać, to ja powiedziałam, sorry, to ja muszę po prostu odejść, bo ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę tego, bo ja sobie tego nie wybrałam. To nie była moja świadoma decyzja, że będę sobie tak żyć. To się w ogóle tak stało. No, ta popularność nie była dla nas do przewidzenia. I ja chciałam troszkę się schronić przed nią, uciec jakby. I dlatego uciekłam do tego Londynu, gdzie przez czas jakiś mnie nie było. I podejrzewam, że w innych warunkach nie byłabym w stanie skoncentrować się na robieniu rzeczy solo, bo tutaj bym była cały czas rozdarta i za dużo żeby mnie rzeczy rozpraszała. Tam miałam trochę dystansu i do samej siebie, i do swojej postaci, w ogóle do historii mojej. Poszłam sobie do szkoły, zrobiłam sobie międzynarodowy egzamin z angielskiego, nawiązałam różne przyjaźnie normalne, bo tu nie miałam szans, byłam tak popularna, że nie miałam szans mieć normalnych znajomych.

Być może właśnie z odejściem Anity Lipnickiej zespół Various Manx wszedł na drogę bicia rekordów, bo od początku działalności do dzisiaj przez zespół przewinęło się 5 wokalistek. Niektóre zaczynają się już powtarzać, jak na przykład Kasia Stankiewicz, która dziś wspominała, że Robert Jansson ma po prostu nosa do świetnych dziewczyn.

0: osobiście zawsze frapuje głos. Wiadomo, że jeśli za tym kryje się również osobowość, urok osobisty, to wszystko ma znaczenie na scenie. Natomiast w studiu, bo ja jestem taki raczej pan studyjny, to inspiruje mnie zazwyczaj głos. To coś musiało mnie przekonać i akurat w wypadku Kasi spokojnie przekonało, bo słuchaliśmy, jak Kasia na próbie sobie śpiewała piosenkę księżycową i nawet nie widzieliśmy jeszcze Kasia, słyszeliśmy i mówiliśmy, ojej, to jest to. A już wtedy wiedzieliśmy, że Anita odchodzi z zespołu, to był program jesienny. Ta informacja się ukazała właśnie chyba miesiąc wcześniej, więc po prostu, no nie ukrywam, że poszukiwaliśmy dziewczyny, która mogłaby ją zastąpić i to właśnie wykonanie, nawet nie tyle wykonanie Zamigotał Świat w programie, co właśnie to zakulisowe księżycowej pozwoliło nam no już podjąć decyzję.
1: I tak wyglądały wybory drugiej wokalistki zespołu Various Manx, Kasi Stankiewicz, która co prawda z małą przerwą, ale śpiewa z zespołem Various Manx do dzisiaj. Historia Various Manx zaczyna się rozkręcać pewnego razu w muzyce. Dzisiaj zespół, bez którego polski show biznes wyglądałby zupełnie inaczej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który nie ma co ukrywać, jest chyba światowym fenomenem. Od początku działalności przez ten zespół przewinęło się 5 wokalistek. Jeżeli chodzi o historię, jesteśmy w momencie, kiedy Anita Lipnicka odchodzi z zespołu, a Various Monks zaczynają poszukiwania godnej następczyni.
2: Poniedziałek zacznę nowe pisać życie. Po macku pierwszy krok.
1: I tu z pomocą przyszedł program Szansa na Sukces, który jest matką i ojcem jednocześnie wszystkich innych programów typu Talent Show. Swojej szansy na sukces postanowiła spróbować Kasia Stankiewicz.
3: To była przyjemność, to była zabawa. Absolutnie, kiedy jedziesz, wiesz, z małego miasta do jakiegoś telewizyjnego programu, masz 17 lat, to nie wydaje mi się, żeby mogła przebiegać przez głowę jakaś taka myśl na zasadzie, że to już będzie punkt zwrotny całego mojego życia i jakby za tym się pójdzie. Ja od dziecka jakby marzyłam o tym, żeby być na scenie, więc gdzieś tam te moje marzenia kumulowały się jakby w jedną stronę, te myśli się skupiały na jednym celu, którym było tworzenie. I no i tak siłą rzeczy te moje myśli zdeterminowały moje działania, więc znalazłam się w tym programie chyba nie z przypadku, bo nie wierzę, że w życiu rzeczy takie dzieją się z przypadkiem.
1: Przypadek? Nie sądzę. Kasia Stankiewicz, która zakochana była w muzyce od najmłodszych lat. Co ciekawe, już jako mała dziewczynka dawała się muzyce hipnotyzować.
3: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto to śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama: Kaśka, Kaśka, wychodzimy do kościoła. W ogóle moi rodzice mieli starego taki magnetofon Grundiga. Ja dostałam od mojej cioci na urodziny kasetę, z którą polowałam na piosenki. I nagrałam sobie później Kate Bush, Beatlesów. W ogóle pamiętam, jak fanatycznie spisywałam ich teksty i później śpiewałam z nimi te piosenki. Kurczę, uwielbiam wspominać te czasy, to jest genialne.
1: W latach 90. wiele rzeczy działo się po raz pierwszy, dlatego tak doskonale mimo upływu 30 lat pamiętamy pewne rzeczy. Kasia Stankiewicz, jak słyszeliście, pamięta swój udział w Szansie na Sukces. Pamięta też doskonale pierwszy raz, kiedy zobaczyła się w telewizji.
2: To piątek, a więc taniec, śpiew i wino. Znowu muzyka spłynie z gwiazd.
3: No pewnie, że pamiętam. Takie rzeczy się pamięta. Siedzieliśmy... Telewizja. Siedzieliśmy wszyscy, cały Warius, w jakimś takim wynajętym mieszkaniu w Warszawie na Saskiej Kępie. Wynajmowało nam to mieszkanie, wynajmowała firma fonograficzna, która nas wydawała. I czekaliśmy na emisję w telewizji programu, w którym właśnie pierwszy raz ten teledysk miał być wyemitowany. No i oczywiście wielkie to było podniecenie. Siedzieliśmy w ciszy i w małym telewizorku. Oglądaliśmy, jak to wygląda po zgraniu, bo oczywiście wcześniej nie było możliwości, żeby to zobaczyć. No i pamiętam, że to było ekscytujące zobaczyć się w takim wydaniu w telewizji, no bo w zasadzie byłam tam dość mocno zrobiona. Ktoś mi zrobił make-up, ktoś mnie uczesał, ktoś mnie ubrał, ktoś mnie ładnie oświetlił, więc jakby w takim wydaniu widziałam się pierwszy raz. A oprócz tego ta piosenka i ten teledysk od samego początku miały niesamowitą moc i już mam wrażenie, że wtedy oglądając to przez ten mały monitor, mieliśmy wspólnie to wrażenie, że jest tam pozytyw i duża

0: To były lata 90. i nie ma co ukrywać, że Kasia Stankiewicz akurat tę dekadę darzy wielkim sentymentem.
1: Znaczy ogólnie rzecz biorąc, ja myślę o tym, że w latach 90. mimo wszystko rynek był bardziej dziewiczy, bardziej ludzki. Uczyliśmy się inaczej, sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle. Dziś natomiast mam takie trochę niepokojące uczucie, że te gusta opadły bardzo i że autorytety umierają i że nie mamy kręgosłupa, na którym, który mógłby nas gdzieś w jakąś dobrą stronę prowadzić. Ja mam takie też wrażenie, że w zasadzie, jak nam historia pokazała, wszystko można zmieść z powierzchni ziemi, że w zasadzie tylko sztuka po nas może zostać. Natomiast w tym momencie mam takie obawy, że obecne lata pokazują, że ja się obawiam, co po nas, co będzie, tak? To nie ma znaczenia dla dzisiejszego pokolenia. Młodzi ludzie się nie zastanawiają nad tym.
0: I choć być może na lata 90. z perspektywy czasu patrzymy przez różowe okulary, bo w końcu obecnie trudno sobie wyobrazić, że nie ma internetu albo na przykład nie możemy wyjechać za granicę, bo nie mamy paszportu, to jednak lata 90. w muzyce stworzyły przecież największe gwiazdy, których słuchamy do dzisiaj.

0: Darius Manx. Nasza podróż przez kilka dekad polskiej muzyki jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który bez wątpienia odmienił polską muzykę. Na scenie od kilku dekad początek zespołu Various Monks to jest jeszcze koniec lat 80. Chociaż jedna z najsłynniejszych wokalistek, czyli Anita Lipnicka, miała dołączyć do zespołu Various Monks później. Prócz Anity Lipnickiej w zespole śpiewała jeszcze m.in. Monika Kuszyńska.

0: być może śpiewałaby do dzisiaj w zespole Various Monks, gdyby nie wydarzenia z maja roku 2006, kiedy to zespół Various Monks uległ wypadkowi. Najbardziej w owym wypadku ucierpiała właśnie Monika Kuszyńska. W 2010 ogłosiła oficjalne rozstanie z zespołem, a jej miejsce na krótko zajęła Anna Józefina Lubieniecka, która z zespołem nagrała jedną płytę. W czerwcu 2013 kolejną wokalistką zespołu Various Monks została Edyta Kuczyńska, występująca pod pseudonimem Eddie Anna. No i być może warto zapytać, dlaczego wokalistki w zespole Various Monks tak często się zmieniały?
1: Często się zmieniały. Myślę, że to wszystko zależy od spojrzenia na daną sytuację. To pytanie należałoby też po części zadawać dziewczynom, które odeszły z zespołu. Jedne by zechciały odpowiedzieć na to pytanie, inne nie, bo czas minął i trzeba się zająć swoimi sprawami. I ja myślę, że nie ma co się wdrażać w tę tematykę. Jesteśmy odpowiednikiem pewnej grupy, która zmienia tak często wokalistów. Nazywała się Toto. Śmieje się oczywiście. A my jesteśmy na rynku polskim i jak gdyby przychodzą do nas dziewczyny, niestety również odchodzą.
0: I nie ulega wątpliwości, że większość dziewczyn, które śpiewały w zespole Various Monks, stały się wielkimi gwiazdami.
1: Myślę, że dziewczyny gwiazdami się stają w momencie, w którym uczestniczą w tym życiu artystycznym, niezależnie od tego, czy byłyby w naszej grupie, czy też nie. Natomiast to najmniejszym takim akcentem dla zespołu jest to, że każde przyjście z wokalistek nie było się bez echa, czyli to, co najważniejsze dla każdego artysty, to udany singiel. I o takim echu mówię, czyli jeśli singiel jest udany, jeśli zaczyna się podobać, zaczyna się to wszystko kręcić, tak było przecież troszeczkę narcyzmu teraz, przy piosence Zanim zrozumiesz, tak było przy piosence Orła Cień, tak było poniekąd przy Maju i przy Przebudzeniu.
0: A skoro już mowa o piosence Orła Cień, to ten właśnie utwór do dzisiaj uznawany jest za największy przebój zespołu Various Monks.

0: tak wielkimi przebojami artyści często mają problem, kiedy muszą wykonywać piosenkę po raz tysięczny na koncercie. Kiedyś zapytaliśmy Kasię Stankiewicz, czy na pewnym etapie koncertowania nie miała tej piosenki już serdecznie dość.
1: Nie, przeciwnie. Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.

0: Lata płyną, a pewne piosenki po prostu się nie starzeją. Zresztą, co ciekawe, Robert Johnson, jeżeli chodzi o upływ czasu, ma pewną teorię, z której wynika, że nowsze niekoniecznie oznacza lepsze.
1: Ja ze swojej perspektywy mówię, że każda dekada coś nowego musi wnosić. To jest bezdyskusyjne. I każde pokolenie ma swoją wartość i swoją muzykę. I trudno z tym polemizować, natomiast to ja mówię jako człowiek, jako artysta, nie do końca mnie przekonuje ten rodzaj muzyki, który obecnie panuje w świecie. Przy czym w świecie to tak chyba bym zaznaczył górnolotnie, gdyż jednak jest cały ogrom stacji radiowych, chociażby w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, które

0: danego wykonawcy słuchać. I to jest moja opinia, myślę, że nie jest to odosobniona opinia. Natomiast powtarzam, każde pokolenie ma prawo i musi wręcz zmieniać się i zmienia się również muzyka dla tego pokolenia, więc lata 90. były przeznaczone muzycznie dla innego słuchacza i my widzimy na koncertach, do jakiego przychodzą, co prawda przychodzą dzieci, przychodzą na nasz koncert i to niejednokrotnie dzieci z rodzicami dzieci, więc 35+ i to jest chyba ten najwierniejszy, najwspanialszy słuchacz, ten już, który oczekuje czegoś od muzyki, lekko wysmakowany, który potrzebuje wartości muzycznych, a nie ogląda tylko kolor sukienki, czy też kolor włosów w danym momencie i jakiś rodzaj baletu, czy jakiejkolwiek elektroniki, która goni gdzieś dookoła nas. Więc tak to krótko i zwięźle ująłem przez 8 minut.
1: Robert Jansson. No, mamy dużo czasu. Nasza muzyczna podróż z zespołem Various Monks jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przyboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zobacz, Stasiu, Sokół.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj zespół, który na scenie jest od końca lat 80., bo przecież Warius Manx powstał w 1989. No ale jak pewnie pamiętamy, Anita Lipnicka, czyli pierwsza wokalistka tego zespołu, dołączyła do Warius Manx później. I wtedy pewnie nikt nie podejrzewał, że wokalistek w zespole Warius Manx będzie aż 5.

0: Muzyczny sen trwa już kilka dekad, choć Robert Johnson czas liczy odrobinę inaczej.
1: Był taki okres 5 lat, że tak powiem, wariusomanii i bardzo miło do tego okresu czasu wracamy, ale zawsze wiemy, że nie należy żyć przeszłością, zawsze należy patrzeć w przyszłość. To też, znowu powtórzę, to słynne hasło: jesteś tak dobry jak twój ostatni produkt. I trzeba się brać za to, co jest dzisiaj i co może być jutro.
0: A tak swoją drogą powiedzenie "jesteś tak dobry jak twoja ostatnia piosenka" jest znane za oceanem, wśród gwiazd i bardzo często powtarzane. Czy Robert Johnson uważa się za gwiazdę i co sądzi o tym słowie?
1: Nigdy tego nie lubiłem i nie uważam, że w Polsce istnieje odpowiednik słowa gwiazda, aczkolwiek w ogóle czy w świecie istnieje też, można by było polemizować z tym sformułowaniem. Gwiazda dla mnie to jest cały czas ciało niebieskie i może na tym byśmy poprzestali. Jeśli chodzi o sformułowanie takie bardziej żartobliwe, to gwiazda powinna przede wszystkim mieć to, na co zasługuje to określenie, czyli ja śmieję się czasami z rodzimych artystów, bo jak spojrzymy na porównanie, chyba że mówimy gwiazda krajowa, to wtedy to jakoś ładnie brzmi, bo jeśli sprawdzimy siebie na tle amerykańskich czy jakichkolwiek innych gwiazd, to jeśli sprawdzimy nie tylko stan konta, ale stan posiadania, stan czegokolwiek, to blado to wygląda i wolałbym nie używać sformułowań gwiazda do rodzimych artystów.
0: Gdyby na naszym lokalnym podwórku poszukać prawdziwych gwiazd, to z pewnością jedną z najjaśniejszych jest Beata Kozidrak. I co ciekawe, Beata Kozidrak i zespół Baim jest na liście ulubionych, ukochanych artystów Kasi Stankiewicz.
2: Znaczy, ja jestem pełna podziwu, dlatego że jest to osoba absolutnie naturalna, ciepła, taka jak jest, mam wrażenie, ona po prostu taka jest od wielu, wielu lat. Poza tym jej głos się nie zmienia. Baim i Kozidrak to jest brzmienie przecież z mojego dzieciństwa. Pamiętam z piosenkę "Nieba nie ma wody na pustyni" i ona ciągle leciała w radio i ja pamiętam, że zastanawiałam się, o czym oni śpiewają, ale to nie miało znaczenia w zasadzie, że ja nic z tego nie rozumiem. Znaczenie miało to, że ten głos jest do dzisiaj i Beata nagrywa kolejne piosenki i nadal śpiewa w ogóle w ten sam ciepły, wyjątkowy, piękny sposób.

0: Zespół Various Banks w latach 90. jak słyszeliśmy już dzisiaj w weekend, potrafili zaśpiewać piosenkę Orła Cień kilkadziesiąt razy. O tym mówiła Kasia Stankiewicz. Po latach koncertują odrobinę mniej, ale i tak warto zajrzeć za tak zwane kulisy. Co Various Banks robią po koncercie?
1: W hotelu to raczej wypoczywam, a nie uciekam tak panicznie po koncercie, ponieważ niejednokrotnie są prośby fanów o autograf, albo jakieś wywiady, czy też zwykłe rozmowy z fanami i nie może człowiek się zachować jak jakiś dzikus, tylko trzeba zachować się w miarę standardów, tak jak przystało na artystę.

0: skoro już padło słowo miłość przed momentem, no to porozmawiajmy o miłości. Kiedyś z Robertem Janssonem ten temat poruszyliśmy, no i okazuje się, że doskonale pamięta swoją pierwszą miłość. To było na wakacjach.
1: Moją pierwszą miłością była koleżanka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, bo mieliśmy taki obóz, wtedy takie były modne obozy, łączymy narody, i byłem na takim obozie harcerskim i byli tam towarzysze z młodzieżówki NRD i mieliśmy wspólnie wartę nocą. I pamiętam, że ona jako towarzysz stała na bramce obok i co prawda niewiele tam mogliśmy się porozumieć, bo to był słodki wiek, tam 12 lat bodajże, ale generalnie strasznie mi to ujęło i pamiętam gdzieś tam zarzucanie chusty przy ognisku podczas takich pewnych zabaw dziecięcych, tak zwanych wybieranek, potem trzymanie się za rączkę, odprowadzanie do autokaru, no tak, pamiętam jak miała nawet na imię Katrin, więc wszystko się zgadza.
0: No wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Takie rzeczy po latach pamiętamy doskonale.

0: Dzisiaj podróżujemy w czasie przez kilka dekad, bo w końcu przypomnijmy, zespół Various Monks oficjalnie został założony w 1989 roku. No i wspominałem już, że na dekadę lat 80. i 90. często patrzymy przez różowe okulary, ale zarówno Robert Jansson, jak i Kasia Stankiewicz zgodnie twierdzą, że nowsze nie zawsze oznacza lepsze.
1: Wiesz, jeszcze 40 lat temu artyści, w ogóle ludzie, zdarzało się, że mieli problem z dostaniem paszportu, nie mogli jeździć po świecie, natomiast teraz mamy łatwy dostęp do wszystkiego i mam wrażenie, że to nas bardzo mocno gdzieś tam rozprasza. Młodzi ludzie są w stanie wykonywać kilka rzeczy naraz. Potrzebują głównie obrazów, szybkiego przekazu i nie są w stanie się skupić. I mam wrażenie, że wielka odpowiedzialność chyba w dzisiejszych czasach spada na osoby, które tworzą muzykę, osoby, które muzykę promują, pokazują w telewizji czy w radio i tak dalej. Ja mam wrażenie, że misją tych ludzi powinna być edukacja. W momencie, kiedy Gusta, no rzeczywiście, jak jeździmy po Polsce, widzimy, jak to wygląda. W latach 90. zespół Various Monks był zespołem szlachetnego popu, natomiast teraz okazuje się, że po tym czasie piosenki tego zespołu są jeszcze wyżej, tak, że to już nie jest pop. Oczywiście nie ma co tutaj porównywać, bo nie o to chodzi, ale chodzi o to, że rzeczywiście jest dziś smutny jakby obraz tego wszystkiego, co gdzieś tam wycieka z odbiorników radiowych. Jest to przykre, no bo w zasadzie mamy wielki potencjał, mamy wielkich twórców, o których się nie mówi. Mamy bardzo bogaty underground, który nie ma dostępu do szerokich mediów i którego się nie chce pokazywać. Artyści najczęściej grają za darmo w niszy i to też jest bardzo ciężki rynek, który no nie daje możliwości zaistnienia gdzieś szerzej, mimo że ludzie mają coś mądrego i ciekawego do powiedzenia.
0: Zespół Various Monks dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie z apetytem na więcej, dlatego pewnie już za niedługo przyjdzie dopisać nowe rozdziały tej opowieści.
2: Pewnego razu w

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Reklama.
11: Późny poniedziałkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 21, a już za kilka minut gościem programu Cała Muzyka będzie zespół, który w latach 90. wylansował przebój w dzień gorącego lata. Gorąco Was zatem zapraszam na spotkanie z grupą Big Day.

0: love is the answer.
1: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pora teraz na moich wieczornych gości w studiu. Zespół Big Day. Dobry wieczór, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No mogę śmiało użyć tego słowa, że to jest rodzinna formacja. Powiedzcie mi, czy wy pracę przynosicie czasami do domu?
3: Robota jest w domu. Wiesz, my się poznaliśmy parę miesięcy przed zespołem. Zamieszkaliśmy razem, także jakby nie było, całe nasze dorosłe życie to jest związane z Big Dayem i z nami. Także jest to integralna część. Musielibyśmy przeżyć to wszystko jeszcze raz bez Big Daya, żeby wiedzieć, jakby to można było rozgraniczyć. Bo no, to jest.
2: No tak, no jest, oczywiście, że jest i tak być musi. Ja myślę, że wszystkie tego typu związki, pary, które robią jednocześnie to samo gdzieś tam w życiu zawodowym i są parami w życiu osobistym, no nie da się tego po prostu tak jakby zupełnie od tego odciąć. To zawsze się jakoś przenika. To jest i dobre, i niedobre, bo czasem rzeczywiście można wiele rzeczy po prostu w domu przedyskutować i mieć fajniejszy jakiś taki ogląd na to, co się robi. Ale z drugiej strony czasem brak tego odpoczynku, po prostu takiego, że rzeczywiście wchodzisz do domu, zamykasz drzwi i jesteś w domu. A tu niestety czasem tego po prostu nie ma, no i wszystko zależy też tak naprawdę od tego, jak intensywnie w danym momencie pracujemy. Jeżeli to jest na przykład płyta, no to jest jeszcze gorzej, dlatego że my nagrywamy wszystko w domu. Więc już w ogóle jakby nie można uciec od pracy w domu, więc robi się naprawdę gęsto, no ale to są takie momenty raz na jakiś czas i rzeczywiście wtedy jest natężenie wszelkich możliwych emocji, a poza tym wszystko dobrze.
1: To kto u was gotuje, kto robi zakupy?
2: Razem robimy zakupy.
3: Wszyscy robimy zakupy.
2: wszyscy gotujemy. Wszyscy dwoje robimy wszystko. To znaczy, no tak wiesz, jak to w domu, prawda? Czyli są
3: Ania
2: zawsze...
3: gotuje bardzo dobrze, czego jest dowodem moja tusza.
2: Coraz mniejsza.
3: A ja potrafię gotować znacznie mniej potraw. Ograniczoną ilość.
1: Jajecznicę zrobisz.
3: Wodę potrafię zagotować. Coś tam bym potrafił zrobić. Tak.
1: Słuchajcie, to teraz proponuję zrobić taki przecinek, jeśli chodzi o sprawy prywatne, bo zajmować się będziemy teraz jakże ważnym, waszym wielkim przebojem, a mowa o piosence W dzień gorącego lata. Czy wy macie jakiś taki wielki sentyment do tej piosenki? Bo jak dobrze obliczyłem, to niebawem tej piosence stuknie 30 lat.
2: Wiesz co, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo złożony temat, dlatego że trzeba by zacząć od początku, czyli że piosenka weszła na naszą czwartą płytę, była tak naprawdę ostatnią nagrywaną przez nas piosenką na tę płytę, dlatego że zabrakło odrobinę materiału i firma powiedziała nam, żebyśmy jeszcze coś tam dograli, bo tak, troszeczkę
3: moda
2: brakuje.
3: Była
2: moda na długie albumy, więc Marcin wygrzebał jakąś taką właśnie piosenczynę z szuflady, która miała z 50 zwrotek i zaśpiewał mi to kiedyś, pamiętam, razem z gitarą,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak.
2: I stwierdził, słuchaj, no mam coś takiego, no to jest jakaś taka, mówi, taka pioseneczka.
3: Wiedziałem, że w życiu już nie napiszę takiego tekstu. Powstał on, jak miałem 17 lat, a płytę czwartą nagrywaliśmy 10 lat później.
2: Tak.
3: Miałem 27. Mówię, już czegoś takiego nie napiszę, to musi takie zostać.
2: Musi takie zostać, ale mieliśmy pomysł, Marcin miał pomysł na trąbki i to był jakby też taki ważny element tej piosenki, która miała mieć bardzo fajny, bogaty aranż mimo swojej takiej prostej konstrukcji. A ponieważ nagrywał nas wtedy Tomek Bonarowski, który jednocześnie miał do czynienia z grą na trąbce, zatem była okazja przedstawić mu właśnie taką możliwość, że i on powiedział, oczywiście spróbuję wam to trochę dograć po prostu i nagrał rzeczywiście te trąbki. Także to była taka sytuacja z tą piosenką, a ona tak naprawdę firma nie stawiała na tę piosenkę w ogóle. Chcieli ją wyemitować, wypuścić być może na jesieni. My z Marcinem się uparliśmy, żeby jednak została wypuszczona w czerwcu, jeśli to jest możliwe.
3: Całe szczęście.
2: Na szczęście się to udało. No i rzeczywiście ona wyszła w czerwcu 97 roku. Natomiast tak naprawdę to ona nie miała takiego zasięgu i takiego przytupu właśnie w 97. Ona się tak naprawdę z roku na rok rozkręcała. I ja mam wrażenie, że to za sprawą i dziennikarzy radiowych wspaniałych, ale również dzięki publiczności, która po prostu lubiła tę piosenkę i bardzo ją jakby niosła ze sobą. I to jest jakby...
3: Kiedyś jak pytałem ludzi, co oni widzą w tej piosence, to oni mówili mi wszyscy, że są szczęśliwi, kiedy jej słuchają. I myślę, że to był taki klucz, bo pomimo całej swojej prostoty Dzisiaj wiem, że to jest fajne dać ludziom coś takiego, żeby oni byli szczęśliwi i zadowoleni słuchając tego, albo żeby przypominały im się same dobre chwile. To jest, no i myślę, że to jest klucz trwałości tego utworu, który no w 97 no już niedługo będzie miał 30 lat bytności radiowej, jeśli tak mogę powiedzieć.
2: W każdym razie chcę powiedzieć tylko, że z takiej małej pioseneczki, która na płycie Iluminacja weszła jako ostatnia, stał się to jakiś totalny gigant, jakiś monster.
3: Nie,
2: po
3: no
2: prostu,
3: to jest monster, jeśli chodzi
2: który
3: o...
2: Który nas tak, nawet właśnie momentami przytłaczał. Był taki moment rzeczywiście, że przytłaczała nas ta piosenka. Wydawało nam się, że przez pryzmat tej jednej piosenki nie można nas oceniać. Że większość ludzi zna tylko tę piosenkę z naszej strony. I oni po prostu często ludzie nie wiedzą, co my jeszcze zrobiliśmy. Co oczywiście nie jest zarzutem, tylko po prostu, no często tak jest właśnie. Że i wtedy w takich sytuacjach my jeszcze jako bardzo młodzi ludzie jakoś tak... Nie, my po prostu buntowaliśmy się, że to tylko to, jej, no to nie można w ogóle tylko przez ten pryzmat nas oceniać. Natomiast dzisiaj, no wiadomo, że to jest piosenka, którą kochamy, uwielbiamy, w ogóle poza tym mamy do niej inny dystans. Robimy ją po prostu z dużą lekkością. No i jest absolutnie czymś wspaniałym, co nam się po prostu przytrafiło w tej całej przygodzie, jaką jest bycie muzykiem.
3: Co ciekawe, na listach zespołu przebojów, ci, którzy znali zespół Big Day, to wiedzieli, że w Dzień Gorącego Lata na listach przeboju błądził gdzieś jako nasty, czy tak, tam w dwudziestkach. Nigdy nie był w czołówce list. W czołówce była Przestrzeń, W świetle i we mgle, Mój znak, Nasza przeróbka klęczona,
2: tak,
3: chociażby. Ale Lato? Nie, nigdy. Nie zawalczyło, kiedy weszło w ogóle. Także to, że ten numer się po roku, dwóch zaczął tak rozkręcać bardzo, to nas zaskoczyło nas również, bo słyszeliśmy go wszędzie. W taksówce, w sklepie, w autobusie po prostu i wiedzieliśmy, że osiąga jakąś moc, że jest coś na rzeczy, bo radiowcy nie graliby tego numeru, gdyby nie było odzewu, gdyby ludzie nie chcieli. Wiedzieliśmy to, że to jest wspólny napęd i do dzisiaj to jest, co jest wspaniałe, uważam.
1: Zespół Big Day jest gościem wieczornego programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do rozmowy powracamy już niebawem, zatem zostańcie z nami.
0: Radio Złote Przeboje 90.

0: wieczór spędzacie z programem Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Moim i waszym gościem jest dziś zespół Big Day. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak waszym zdaniem na przestrzeni tych lat zmienił się w Polsce show biznes? To bardziej chodzi o show, czy bardziej jednak o biznes?
1: No wiesz, przede wszystkim po 2000 myślę, że upadł pewien etos. To nie jest już takie, jak było. Zrobił się bardziej biznes i to nastawienie na biznes, ludzie, którzy wsadzili w to ręce swoje, to nie byli ludzie, którzy byli ludźmi sztuki. Jakiejkolwiek. Czy był to mały rock'n'roll, duży, czy był to punk rock, czy wielki pop, blicht i cekiny. Nieważne. W każdym razie to wszystko się zrobiło takie miałkie, cieknące przez palce, mało uchwytne, mało takie, że możesz tego duszą dotknąć. To jest po prostu, pojawia się, znika, bardzo podobne głosy, bardzo podobne realizacje, bardzo podobna konstrukcja utworów, bardzo podobne instrumenty używane. Nie wiem, czasami słyszę nowe zespoły w radio, nowych wykonawców i to jest dość podobne wszystko. Powiedzmy, że co trzeci numer, wydaje mi się, że tu już go słyszałem wtedy, jest coś takiego, że w 90-tych latach, jak robiliśmy zespół, chcieliśmy być inni niż wszyscy, bo był grunge, bo wyglądało to zupełnie inaczej. Wiedzieliśmy, że Big Day, czuliśmy to, że naszym plusem jest to, że jest inaczej niż wszyscy. A teraz mam wrażenie, że wszyscy chcą być jak coś, co wypaliło. Wypaliło komuś, to wszyscy chcą to zrobić to samo. No ale no, taka ich droga. No, jeśli tak chcą, to nie wiem. Dziadek mówi, że się mylicie.
0: Zespół Big Day jest gwiazdą programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, teraz chciałbym powrócić do waszego kolejnego przeboju i piosenka to będzie, która, powiem wam szczerze, już chyba drugie pokolenie prezenterów radiowych przyprawia o mocne bicie serca, żeby nie powiedzieć o zawał, a mowa o piosence Przestrzeń. Tam w tej piosence jest taka kilkusekundowa, krótko mówiąc, dziura, czyli cisza. Powiedzcie mi, skąd był pomysł właśnie na to, żeby w takim przeboju zrobić chwilę ciszy w środku numeru?
1: Do dziś nie wiem, jak sobie pozwoliliśmy na taką długą, bo powinno być o połowę krótsza. Na koncertach robimy połowę krótszą. Tylko że wtedy perkusja taktuje i to jest, no, ludzie klaszczą i jak gdyby to się samo wypełnia. Tam miał być przelot ptaków, taki słyszalny przelot ptaków. Mieliśmy jakieś nagrania wtedy, trzeba pamiętać, że to są lata 90. Nie ma internetu, nie ma takich sampli, za które nie trzeba płacić, które można wykorzystywać, bośmy ktoś poszedł ptaki nagrywał i to można sobie wziąć, bo on to udostępnił. A nawet i płatnych. Nie było nic, ktoś miał jakąś płytę National Geographic i gdzieś tam pamiętam, Jarek to przyniósł i powiedział, ale my nie możemy tego użyć, bo tu jest napisane, że nie wolno tego użyć bez zezwolenia. I tam miały te ptaki być. Tak sobie po prostu uzdrowaliśmy i została rzeczywiście ta długa przerwa. Wiem, że powinniśmy ją skrócić, ale pamiętam też naszych zaprzyjaźnionych radiowców z tamtego okresu, którzy wyemitowali po raz pierwszy tą piosenkę, bo na premierę miała bodajże
2: początek 95.
1: Początek, tak, 1 stycznia.
2: 1 stycznia, tak.
1: I nasz znajomy powiedział, że serce mi zamarło. Myślałem, mówi, zobaczyłem, tak, mówię, jak wszystkie wskaźniki na konsoli opadły.
2: To jest klasyk, tak.
1: I myślałem, że nie ma prądu. Tak, tak,
2: pamiętam, że nawet nas to bawiło w tym momencie.
1: Nas to bawiło, tak.
2: Że właśnie to jest taka śmieszna,
1: byliśmy szelmami.
2: Taka zabawna historia, nam miało być inaczej, wyszło inaczej i uznaliśmy, no niech tak zostanie. Także, ale rzeczywiście nie jesteś odosobniony. I bardzo wielu dziennikarzy.
1: Teraz jak będziemy remiksować tę piosenkę, więc będzie pauza o połowę krótsza. I tamte, ja te ptaki wynajdę, takie jak trzeba.
2: My te ptaki tam wsadzimy.
1: A jeszcze ładniejsze są teraz nagrane z jakichś sąd kosmicznych odgłosy kosmosu. To jest tak dziwny dźwięk, trochę taki syntezatorowy. I to tak sobie tam
2: dzisiaj,
1: puścić.
2: Dzisiaj to wszystko można.
1: Dzisiaj to można wszystko
2: dzisiaj
1: po
2: to
1: prostu.
2: Wszystko można.
0: To teraz bardzo was proszę, zamykamy oczy, przenosimy się w czasie i ja już zadaję to magiczne pytanie. Co było pierwsze, wy czy zespół?
1: My. My byliśmy pierwsi, a zespół był zaraz chwilę potem. Ania odeszła od zespołu, w którym śpiewała. Ja miałem swój zespół przez ileś lat, gdzie usiłowaliśmy coś z trudem zrobić, nic się nie udało. I kiedyś postanowiliśmy sobie nagrać piosenkę. Zrobiliśmy ją chyba w 3 minuty i nagraliśmy na kasecie. Jakieś bębny z automatu, jakiś prosty klawisz i tak jakoś, bo to nie było przecież studio ani wieloślad, czyli trzeba było to na 3-4 sobie zrobić. I nagraliśmy to i zaśpiewaliśmy i chłopaki, z którymi miałem wtedy próby, którzy później grali w Big Day'u na pierwszych płytach, usłyszeli to i powiedzieli, no to super, no to tak zrobimy po prostu taki, taki zespół, który jeszcze wtedy nie miał nazwy na początku, ale już potem zaraz miał szybko.
0: A pamiętacie tak naprawdę, kto kogo poderwał pierwszy?
1: O, trudno powiedzieć. A przepraszam, bo ja sobie wady nalałem. Pamiętasz? Ja ciebie. Ja ciebie poderwałem. Tak.
0: Szkoda, że tego nie widzicie. Popatrzyli prawie w oczy sobie i pomyśleli, kurczę, kto takie pytania zadaje teraz?
1: Co tu się dzieje?
0: Słuchajcie, zespół Big Day ostatnio obchodził swoje 30-lecie. Jak patrzycie na te swoje stare fotografie, to co myślicie?
1: Boże, jaki on szczupły
2: dzieciaczki.
1: Był.
2: Dzieciaczki, obłosione no. dzieciaczki. Obłosione bardzo dzieciaczki. Szczupłe, takie, prawda, naiwne, takie bardzo bezpretensjonalne, w ogóle z takim podejściem bardzo marzycielskim do tego, co mieliśmy zrobić. Także no, dzieciaczki przede wszystkim. Aczkolwiek takie, wiesz, z takim nastawieniem, że to, co robimy, jest fajne, że z lekkością nam to przychodzi, więc chcemy to robić. I z pewnością to wszystko tam jest. I w tych zdjęciach też to widać, moim
1: tak,
2: zdaniem.
1: My bardzo, bardzo staliśmy w prawdzie i stoimy. Robimy to tak robimy dokładnie, to, jak nam dusza dyktuje.
2: Dokładnie, nie przyklejaliśmy się
1: do niczego. Także tak. To było, nasz wizerunek wtedy był bardzo prawdziwy, później w przestrzeni na srebrno też był prawdziwy, później bardzo kolorowo też był prawdziwy, potem nasze krótsze włosy też to było prawdziwe, tak po prostu było. Tak, tacy byliśmy na co dzień, jacy byliśmy, jakimi nas widziano, jakimi nas widzieli ludzie.
2: Myślę, że to się, że tak zostało do dzisiaj, aczkolwiek z pewnością przez te wszystkie lata, wiesz, no mamy przemyślenia najróżniejsze związane z tym wszystkim, co się wydarzyło i one często nie są wcale miłe, ani fajne, bo po drodze oprócz tych wszystkich przyjemnych rzeczy wydarzyło się też dużo nieciekawych, także...
1: No, sporo wampirów się na drodze spotkało, tak, to wiadomo.
2: Co podcina skrzydła, co jednak, wiesz, staje na drodze i nie zawsze można zrobić to, co się naprawdę chce. No, ale tak suma summarum wydaje mi się, że wydarzyło się w naszym życiu bardzo dużo dobrego. Tym bardziej, że tak jak mówię, miało to być sytuacja tymczasowa, przynajmniej z mojej perspektywy, że to będzie jakiś moment, a później się zobaczy, co dalej z tym życiem. Natomiast trwa do dziś i myślę, że że tak naprawdę wydarzyło się też bardzo, bardzo dużo dobrego, za co jestem bardzo wdzięczna, szczęśliwa i myślę, że należy się ogromne podziękowanie też wszystkim naszym fanom, radiowcom, którzy nas grają i lubią. Także za to wszystko oczywiście zawsze dziękujemy.
0: Zespół Big Day jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do rozmowy powracamy już za moment. Wspominać będziemy także cudowne lata 90. Bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 93.

0: Wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboja. Gościem programu Cała Muzyka jest dziś zespół Big Day. Powiedzcie mi, czy jak zaczynaliście swoją przygodę z muzyką, to wiązaliście z nią przyszłość? Myśleliście, że właśnie to będzie wasze jedyne źródło dochodu?
1: My w ogóle nie zrobiliśmy tego nigdy dla pieniędzy. Pamiętam tylko, że jak już była płyta i graliśmy pierwsze jakieś większe koncerty, to musiało nam parę osób powiedzieć z zewnątrz: słuchajcie, ale wy macie za to jakieś tam pieniądze. Jakie pieniądze? Jakie pieniądze w ogóle, wiesz?
2: To tak, wszystko czekało do odebrania i tak nic naprawdę się nie kwapił, żeby się do nas zło i powiedzieć: halo, halo.
1: Tak naprawdę nie robiliśmy tego nigdy dla pieniędzy. To wszystko się pojawiło z czasem. To było tak naprawdę głównie po to, żeby stworzyć własny świat muzyczny, żebyśmy mogli się zrealizować, żebyśmy mogli pokazać iluś tam osobom to, co my lubimy robić po prostu jako muzycy. A to, że się coś takiego dalej pojawiło, jak pieniądze właśnie, jak właśnie ten tak zwany show biznes, to jest już jakby dalszy rozdział, kolejny rozdział tego, co się wydarzyło.
0: Jeszcze przed zespołem, jakiej muzyki słuchaliście?
1: Oj, bardzo różnej.
2: Różnej.
1: Bardzo, bardzo. Myślę, że zacząć należy chyba zawsze od Beatlesów, bo to jest coś, do czego się odwołujemy przezawsze. No ale wiesz, no ten cały Britpop, który też się wydarzył w latach, końcówka lat 80., całe lata 90., to wchłanialiśmy po prostu ogromnymi, wiesz, haustami, się tak zachłystywaliśmy tam tą muzyką. Zawsze gdzieś patrzyliśmy na anglosasów, tamtą stronę, no ale też i w Stanach było mnóstwo dobrego, co nas też inspirowało, jak na przykład R.E.M., B-52s, prawda? Tom Petty, Fleetwood Mac. Także takie rzeczy, które po prostu też, no i ten cały Britpop, on był dla nas wtedy naprawdę bardzo kluczowy, czyli Oasis, właśnie Kula Shaker, Stone Roses, który zaczął jakby ten cały nurt.
2: Słuchamy dużo klasyki.
1: Mnóstwo
2: też.
1: Mnóstwo rzeczy.
2: Patrzyłem
1: mnóstwo
2: ostatnio, jakie my płyty mamy w domu, to także prawie całe lub całe dyskografie, to na pewno wiadomo, są Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Hendrixa, tak, The Who. Stonesów mówiłem, tak? Mówiłem Stonesów. Davida Bowie. Na przykład Davida Bowie stwierdziłem ostatnio, nie mamy ani jednego kompaktu, a mamy chyba 20 płyt analogowych.
1: Winylowych.
2: Ale no mamy niektóre, tak jak mówię.

0: po 2000 niewiele już chyba nas zainspirowało.
1: Niewiele.
0: Naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo niewiele.
1: Bardzo niewiele. To przeważnie były już też często zespoły, które jeszcze w latach 90. zaczynały. A tak po 2000 to ja chyba nic dla siebie nie znalazłem, chociaż mogę coś.
0: Były jakieś,
1: skoro nie pamiętam, to nie
0: było,
1: pamiętam.
0: To, były oczywiście, ale to nie aż tak, żeby to utkwiło aż tak mocno w głowie, prawda?
2: Zespół Big Day w Radio Złote Przeboje. Słuchajcie, jeśli dziś na przykład zaczynacie swoją muzyczną karierę, to z chęcią skorzystalibyście z programów typu Talent Show?
0: Nie.
1: Bo to nic nie daje. To jest, myślę, że przede wszystkim to jest...
0: Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim...
1: Reżyseria, nie wiem, co ale ja myślę, że to jest scenariusz.
0: Tak, ale ja myślę przede wszystkim, że... ja się cieszę z tej drogi, jaka nam była dana. W sensie takim, że nie musieliśmy korzystać, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że są różne drogi do tego, żeby dotrzeć do szerszej publiczności. Jeżeli nie można... Taki, jak akurat nam się udało, czyli nie musieliśmy po prostu w żadnym konkursie brać udziału, to zdecydowanie taka droga jest lepsza, bo ten cały stres, to nie wiem, po prostu taka porównywanie się po prostu z tym wszystkim, co się wokół dzieje.
1: No i właśnie, jest jak można to porównać, prawda?
0: Potężną presją w ogóle.
1: Czy coś jest lepsze od czegoś, to nie o to chodzi.
0: To jest jakiś rodzaj właśnie wyścigów, który... No, ale ja sobie też zdaję sprawę z tego, że jeżeli to jest droga do tego, żeby móc się pokazać i móc się ujawnić w ogóle z jakimś fajnym talentem, jestem absolutnie na tak, po prostu.
1: No,
0: my nie mieliśmy po prostu na naszej drodze takiej sytuacji, żeby musieć to robić. Udało nam się bez takich właśnie konkursów, jakichś dziwnych wyścigów przedostać po prostu zupełnie w taki sposób jeszcze po staremu po prostu. I ja za to jestem bardzo wdzięczna, że
1: droga
0: było nam to dane właśnie. Także no my akurat nie, ale to tylko dlatego, tak jak mówię, że nie musieliśmy tego nigdy robić. Być może, gdybyśmy byli zmuszeni się tędy ujawnić, być może coś takiego by nastąpiło, ale nie musieliśmy po prostu.
1: No, ja...
0: I to jest fajne.
1: Szanując twoje zdanie, ja powiem, że osobiście to tak nie lubię konkursów. Nie można ocenić chyba, czy ktoś jest lepszy od kogoś, bo może być tak, że styl nam się podoba bardziej kogoś, albo lubimy bardziej muzykę taką czy inną, ale zawsze jest ktoś na samej górze, kto zdecyduje i to jest, myślę, niemiarodajne tak do
0: końca. Poza tym pytanie, czy jury, które ocenia danego wykonawcę, czy jest na tyle obiektywne
1: i elastyczne i rozeznane we wszystkich gatunkach, że
0: rzeczywiście dobrze trafi, prawda? Że rzeczywiście namaści albo da szansę temu, a nie temu. No po prostu to jest też bardzo niesprawiedliwe, wydaje mi się, bo czasem poprzez jedną piosenkę czy dwie, no naprawdę nie do końca czasem można, wydaje mi się, to dobrze zrobić. Że to jest w ogóle taka metoda niesprawiedliwa.
1: Wiesz, czego brak? Brak czegoś takiego kontestu, w którym wystąpią ludzie, którzy zaprezentują swoje piosenki. Przeważnie to jest... karaoke, konkurs, prawda? Kto świetnie wykona, i rzeczywiście czasami ludzie dysponują świetnym głosem, aparycją, są do przodu, showmanami i tak dalej, ale co potem jest z tym repertuarem? Bardzo często jest tak, że przecież na zwycięzców takich konkursów rzucają się wszyscy, którzy piszą, żeby coś tam im zrobić, ale myślę, że wtedy znowu jest biznes, nie ma show.
2: Zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje, już za moment porozmawiamy o sztucznej inteligencji w muzyce. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje i programem Cała Muzyka. Razem z nami cały czas w studiu zespół Big Day. Słuchajcie, sztuczna inteligencja już tak naprawdę nie tylko rozpycha się łokciami, ale powiem szczerze, nawet wchodzi oknem, ale tak całkiem na poważnie, czy dla muzyków takich jak wy sztuczna inteligencja to będzie błogosławieństwo, czy bardziej przekleństwo?
1: Myślę, że utwory, które są komponowane, bo to jeszcze widziałem ostatnio pasjonujący wywiad o tym. I to naukowcy nie nazywają tego jeszcze właśnie sztuczną inteligencją. To jest dla nas ten skrót. Dlatego, że sztuczna inteligencja wymyślałaby sama. A to jest program komputerowy, który na bazie, którą mu wgrasz, potrafi stworzyć coś podobnego. Czyli to nie jest jeszcze jego pomysł. On skleja za pomocą algorytmu to, co słyszy. Czyli można zrobić nową piosenkę Beatlesów albo nową piosenkę Stonesów. Albo nową piosenkę Big Day'a, bo ktoś wykorzysta nasze głosy. Myślę, że przede wszystkim temat jest do uregulowania. Powoli wiem, że na Zachodzie już jest. My będziemy szybko za Zachodem dreptać, także sądzę, że w ciągu 20 czy 50 lat w Polsce również będzie to uregulowane. I na razie jest to, dla mnie to jest taki koszmarek trochę, kiedy słyszę utwory zrobione przez sztuczną inteligencję. Ja potrafię to odczuć. Niektórzy się tym fascynują. Zupełnie nie wiem dlaczego. Ja słyszę, jakby to zrobił ktoś, kto nigdy nie grał na instrumencie, nacisnął guzik. To rzeczywiście się samo zrobi, tak, ale to jest... Nie ma gdzieś tego wątku ludzkiego, który powoduje, że jesteśmy nieobliczalni w pewnych momentach, czyli na przykład pisząc tekst, zakręcimy w takim kierunku, w jakim maszyna czy algorytm nie jest w stanie. Dlatego, że na przykład poczujemy się smutno, albo że zacznie padać deszcz i bębnić o parapet. I w związku z tym następna linijka tekstu będzie inna, niezgodna z algorytmem, który nawet sami sobie byśmy nałożyli. No gdzieś jest serce i dusza, a gdzieś jest po prostu tylko wynik matematycznych działań.
0: Zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje. Gdzie wam się najlepiej gra, w hali czy koncerty plenerowe?
2: Wiesz co, ja myślę, że po ostatnich kilku doświadczeniach w halach, myślę, że cudnie jest i w halach,
1: się
2: i w plenerze.
1: Poprawiły po prostu te hale.
2: Bardzo się poprawiły te warunki, bo tak jak tutaj wcześniej już mówiłam, taka siermięga lat 90. to na szczęście już za nami.
0: Albo w remizach strażackich.
1: No, wiesz, były często sale, które są kompletnie akustycznie nieprzystosowane. Jakieś lodowiska, jakieś sale sportowe, które, bo teraz nawet jak jest aula sportowa robiona, to ona jest też akustycznie jakoś przygotowywana. Że w razie czego można tam koncert zrobić. A kiedyś to był po prostu jeden wielki huk, co nie dawało komfortu chyba ani publiczności, ani zespołowi, no ale było fajnie, gorąco, podkapał z sufitu
2: nie ma w ogóle,
1: w ogóle.
2: Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, ponieważ jesteśmy już staruchami, dlatego wolimy takie warunki troszeczkę może bardziej, prawda, pod staruchów, no, czyli po prostu, gdzie jest troszeczkę tak wygodniej, spokojniej, gdzie jest czysta garderoba i można tak jakoś...
1: Ciepło,
2: nie kapie sufitu, tak jak mówi Marcin, i wtedy jest dużo przyjemniej, po prostu się gra muzykę i się obcuje w takiej właśnie sytuacji okołomuzycznej. Mhm.
0: To teraz słuchajcie, aż boję się zadać to pytanie, bo muzycy jakoś niechętnie na nie odpowiadają, zawsze mówią, że to, co najlepsze, to dopiero przed nami, ale was muszę o to zapytać. Czy macie taką swoją ulubioną piosenkę, którą gdzieś tak z taką mocną energią zawsze gracie na koncercie?
2: Jest takich wiele, ale ja na przykład zawsze, ale to przezawsze, będę wracać do piosenki W świetle i we mgle, bo od tego się po prostu zaczęło absolutnie wszystko.
0: 100%. Cudowny numer.
1: 100%.
2: I to jest coś,
1: zaczynamy koncerty od niego, co tylko dało może on nam, nas dobrze nakręca.
2: To właśnie to jest ten kop, może ta piosenka nie jest takim kopem, bo ona jest dość
1: ale gramy bardzo
2: rytmika,
1: dynamicznie,
2: jest taka, ten puls jest dość spokojny, ale mimo wszystko ona daje mi kopa takiego wewnętrznie, że ja wiem, że to jest ta baza po prostu. To jest taki trzon po prostu, na którym cała ta reszta już została dobudowana. Bo to jest piosenka, która zaczęła wszystko, ona nam dała możliwość przejścia dalej, bo pamiętam jeszcze taki program jak Muzyczna Jedynka. Nie wiem, czy pamiętasz coś takiego, to jest początek lat 90. Mhm. I to był taki przedziwny konkurs, przewspaniały zresztą, gdzie dziennikarze z różnych miast mieli możliwość właśnie łączenia na żywo i przydzielania punktów właśnie piosenkom, które zostały wykonane tego wieczoru na żywo, prawda, w sali. I pamiętam, że ta piosenka właśnie wtedy dała nam też wejście, dała nam możliwość przejścia dalej. Te pierwsze otwarte drzwi zostały właśnie dzięki tej piosence, bo wygraliśmy po prostu ten konkurs. I to jest coś, co zawsze będzie gdzieś, tak jak mówię, takim trzonem Big Daya, absolutnie.
1: Zaczynamy każdy koncert od Świetle i we mgle, chociaż też paru fanów mówiło, dajcie to później, niech już się rozkręci, ale on nam daje, przede wszystkim to jest numer na dwa głosy, nam się świetnie śpiewa go, my się świetnie rozgrzewamy nie tylko fizycznie, ale i mentalnie na koncert tym numerem. I myślę, że tak pozostanie, że on jako otwarcie bramy w ogóle na Big Daya jest i dla nas jest też szczególnie bardzo, bardzo ważny.
2: Na każdej płycie, wiesz, jest po prostu coś, co zawsze gra w naszych sercach jakoś mocniej, bo to jest oczywiste po prostu. Natomiast ja myślę, że zawsze się jednak mimo wszystko będzie wracać do tego W świetle i we mgle jako do takiego początku, wiesz, absolutnego.
1: Tak jest. Ja mam to samo odczucie. Jakbym miał tak wybrać jedną, to tak.
0: Za tamtego światła popularności życzę wam na te kolejne lata. A czego wam jeszcze życzyć?
2: Trwania i zdrowia.
1: Żebyśmy mogli
2: żeby
1: dalej
2: się udało,
1: robić.
2: Tak, żeby się udało trwać w tym wszystkim, przechodzić kolejne lata i
1: żeby depresja była mała, żeby wszędzie
2: żeby
1: dobrze się działo,
2: żebyście
1: wszyscy słuchacze byli bogaci i zdrowi.
0: Do tego życzmy sobie wspólnie. Zespół Big Day był moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
3: Radio Złote Przeboje

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
4: Jak to było? Hej ho, do pracy by się szło, albo pracę by się zaczynało. 22 wybiła nam przed momentem. Zaczynamy w takim razie nie pracę, ale przyjemność spotkania z wami na 93,2 FM w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem. Michał Kustuła, kłaniam się i oczywiście jak zwykle o tej porze zapraszam co najmniej na najbliższą godzinę do Radia Złote Przeboje. O czym dziś sobie powiemy? No oczywiście będziemy przy tym wszystkim, co jest grane w Świętokrzyskiem. Trochę nam się zrymowało, ale to może i dobrze, dlatego że w legendach czasami również i rymowanki się znajdują, a Park Legend Świętokrzyskich na pewno sobie odwiedzimy. Będziemy również sprawdzać stan murawy na boisku w Nowinach. O co chodzi dokładnie? Dowiecie się, jeżeli tylko zostaniecie z nami. Z Nowin jest niedaleko do Chęcin i tam właśnie na wycieczkę zabiera nas Dorota Czesak, a oprócz tego odwiedzimy także Ośrodek Pracy Twórczej Wiecznia. I to wszystko przez najbliższą godzinę. Żeby nie mitrężyć czasu, zaczynamy.
3: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
4: A już teraz w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem będzie legendarnie i epicko. A to za sprawą miejsca, do którego się udajemy, ponieważ odwiedzać będziemy Park Legend Świętokrzyskich. To jest zupełnie nowe miejsce na mapie świętokrzyskich atrakcji turystycznych. Powstało dzięki współpracy miasta i gminy Nowa Słupia oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jeżeli zastanawiacie się gdzie, to proszę bardzo, zlokalizowany jest przy ulicy Świętokrzyskiej w Nowej Słupi, niedaleko wejścia na trasę prowadzącą na Święty Krzyż w sąsiedztwie Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Jeżeli chodzi o samo miejsce, byłem, widziałem, robi piorunujące wrażenie, zarówno jeżeli chodzi o bryłę architektoniczną, bo jest doskonale wpisany w krajobraz Świętego Krzyża, w krajobraz Gór Świętokrzyskich po prostu, a w środku dzieją się, oj panie, jakie cuda się dzieją, oj jakie niewidy, oj jakie diobły tam chodzą, no jest po prostu przepięknie. Jeżeli lubicie legendy albo jeżeli jesteście ciekawi, jak lata się na miotle, to koniecznie musicie się tam właśnie wybrać. A ja już teraz zapraszam was na spotkanie z moim gościem, który z Parkiem Legend Świętokrzyskich związany jest od samego początku. Piotr Sepioło, wicedyrektor Parku Legend Gór Świętokrzyskich.
5: Ja witam wszystkich radiosłuchaczy.
4: Piotrek, zacznijmy od samego początku. Jesteśmy w Parku Legend. Zdaje się, że chyba nie ma osoby, ja przynajmniej o takiej nie słyszałem, która po prostu nie lubiłaby słuchać legend. A jaka jest legenda o powstaniu Parku Legend Świętokrzyskich? Bo to historia, która nie jest krótką historią, ale na szczęście z happy endem.
5: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego. I pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych, a od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Słupi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica od miesiąca tak nazwana, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
4: To zatrzymajmy się na chwilkę właśnie przy samym budynku, bo on robi ogromne wrażenia. Bryła budynku doskonale wkomponowana w otoczenie, w którym, co ciekawe, kilka razy odbywały się również dymarki świętokrzyskie. Sztandarowa impreza, która także przyciąga do serca Gór Świętokrzyskich tłumy turystów.
5: No nie parę razy, tak naprawdę Centrum Kulturowo-Archeologiczne, którego dzisiaj można powiedzieć elementem jest Park Legend, to tak naprawdę rekonstrukcja osady z pierwszych wieków naszej ery, a więc związana z czasami, kiedy 2000 lat temu dymiły setki, nawet można powiedzieć setki tysięcy pieców dymarskich. I ta osada starożytna to tak naprawdę osada wandalska, osada starożytnych hutników. I żeby nie psuć jakby scenografii, gdzie odbywają się dymarki od wielu, wielu lat, chcieliśmy uzyskać bryłę obiektu, która nawiązywałaby do terenu i nie gryzłaby się z tymi strukturami rekonstruowanymi właśnie przez archeologów tutaj w Nowej Słupi. Dlatego obiekt wyróżnia się taką naturalnością. Bryła z zewnątrz obity drewnem, wykończony również kamieniami, które symbolizują w pewnym sensie Gołoboża, a więc blisko, blisko natury. Bo tuż obok Świętokrzyski Park Narodowy, Puszcza Jodłowa, stąd też ta, to akurat w tym przypadku modrzew, co prawda, ale generalnie to drzewo, tak, i kamienie, które nas otaczają. Ładnie się budynek, wydaje mi się, wkomponował w całe zbocze Łysej Góry.
4: Piotrek, budynek budynkiem, to już jest finał, do którego już mogą wchodzić turyści i są zapraszani goście, ale zacznijmy od samego początku, bo przecież ty jesteś jedną z osób, która była pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. Jak to jest doprowadzić pomysł, a właściwie myśl, która zakwita w głowie i łączy się odpowiednimi synapsami do tego właśnie, co teraz widzimy? Bo przecież tak jak powiedziałeś przed momentem, legendy świętokrzyskie nie były nigdzie spisane. Co prawda ja z dzieciństwa pamiętam taką kwadratową, dużą książkę o legendach świętokrzyskich, no ale jednak to tylko jeden mały przekaz, a tych legend zdaje się, że było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą one są przecież pokazane w parku, o którym dziś rozmawiamy.
5: Warto wspomnieć, że nasz tutaj lokalny ksiądz, Walenty Ślusarczyk, pułkownik zresztą, który był wieloletnim proboszczem w Nowej Słupi, chyba jako jeden z pierwszych w latach już 50., 60. spisał dużą część świętokrzyskich legend. To też z jego jakby przekazu, rozwiniętego zresztą, też zapoczątkowaliśmy jakby ten pomysł z całą ścieżką legend.
4: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
5: Powiem od początku. Oczywiście projekt był trudny tak naprawdę. Żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego, którą również reprezentuję. Jestem tam jednym z członków zarządu, więc było łatwiej nakłonić regionalną organizację turystyczną do tego, żeby włączyła się w tak spektakularne przedsięwzięcie. No i udało się to zrobić. Powołaliśmy tę instytucję kultury. Stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Słupia oraz regionalna organizacja turystyczna. Stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury współprowadzimy ten obiekt.
4: To co nieco wiemy o tym, jak to wszystko się zaczęło. Wejdźmy w takim razie do środka. Na ścieżce, która trwa około 50 minut, możemy obejrzeć, zobaczyć, posłuchać kilkanaście legend z regionu świętokrzyskiego, które moim zdaniem są takie w punkt. Nie są ani za długie, ani za krótkie. Pozostawiają zwiedzającego z pewną ciekawością. Zawsze można oczywiście doczytać i zgłębić wiedzę na dany temat, jeżeli ktoś ma ochotę, a na pewno nie można się w parku zanudzić, bo jest mnóstwo multimediów, jest mnóstwo pokazów, jest świetny narrator, który wcielając się w postać świętego emeryka po prostu przeprowadza nas przez całą ścieżkę.
5: Zawsze uważałem, że ten niedosyt jest lepszy niż przesyt. Oczywiście jestem też przewodnikiem świętokrzyskim i wiem z doświadczenia, że grupy przyjeżdżające do naszego województwa odwiedzające Góry Świętokrzyskie, ale nie tylko, generalnie całe województwo uwielbiają słuchać legend. Czy to są osoby młodsze, czy to są osoby starsze. Opowiadając im o historii miejsca, o przyrodzie, wiem, że te legendy cieszą się największym zainteresowaniem. Stąd też przez lata rodziły się różne pomysły. Pamiętam jak dziś, jak po raz pierwszy wyłoniliśmy firmę, która miała nam zaproponować wizualizację legend. Siedzieliśmy, ja opowiadałem legendę za legendą. Powiedzmy, zrobiłem jakiś draft tej ścieżki. Praktycznie on został do końca w tej formie. I firma specjalistyczna przedstawiała nam możliwości prezentacji danych legend. Myśmy później wybierali te najlepsze, które mogliśmy wybrać, a w zasadzie formy ich ukazania tak naprawdę, bo legenda jest legendą, nie zmienialiśmy tutaj jakby opowieści związanych z Górami Świętokrzyskimi. Założenie było takie, że rozpoczynamy w Nowej Supi i tak też się stało, czyli narratorem jest pielgrzym świętokrzyski, legendarna figura kamienna klęcząca u podnóża Łysej Góry, tego chyba najbardziej legendotwórczego wzniesienia w Polsce, nie tylko w Górach Świętokrzyskich. Pielgrzym jako narrator prowadzi turystów właśnie na Łysą Górę, czyli miejsce, do którego on chce dotrzeć tak naprawdę. Nim będzie koniec świata. To oczywiście taka puenta tej legendy. W każdym bądź razie poruszamy się przez świat mitycznych cyklopów, w których Jan Długosz upatrywał budowniczych wałów kultowych otaczających właśnie Łysą Górę. W końcu wchodzimy z nim na Łysą Górę. Tam jesteśmy uczestnikami projekcji dookólnej, gdzie tak naprawdę jesteśmy w środku obrzędu stada słowiańskiego święta, do którego też nawiązują posągi stojące tam, a więc do tej historii Łysej Góry, bóstw, które Jan Długosz określił jako świst, poświst, pogoda, bądź jak to woli, łada, boda, leli, tak, gdzie właśnie czczono te trzy bóstwa. Później pojawia się kolejna narratorka, która dołącza do pielgrzyma, jest to czarownica, no oczywiście jak Łysa Góra, to i czarownice. Są legendy o powstaniu gołoboży, a więc o troszkę o diabłach, o przybyciu benedyktynów, o tej walce do dobra ze złem. Tutaj w naszym parku zawsze to dobro wygrywa, wobec czego czarownice muszą się z tej Łysej Góry ewakuować. A gdzie takim miejscem kolejnym ich spotkań? Oczywiście Łysica, czyli drugi kraniec Łysogór. I tam kolejne legendy, legenda o źródełku świętego Franciszka, legenda o Wacławku, choć w tym momencie mamy tą legendę okrojoną, żeby móc zachować przepustowość obiektu co 20 minut, ale w mniejszej ilości, powiedzmy, rezerwacji jesteśmy w stanie wydłużyć tą ścieżkę o kolejną legendę, którą mamy gdzieś tam w zanadrzu.
4: Legend znajduje się w Nowej Słupi, blisko Świętego Krzyża, czyli tego chyba najbardziej legendogennego, jeżeli można by było tak powiedzieć, miejsca w naszym kraju. To nie tylko na Świętym Krzyżu, nie tylko na Nowej Słupi, czy na Łysicy, albo pod Łysicy opiera się ścieżka, którą możemy przejść, bo właściwie dzięki Parkowi Legend możemy przenieść się także w inne miejsca naszego regionu.
5: Poprzez nasz park chcemy też zapromować inne miejsca, a jest wiele miejsc w województwie świętokrzyskim, które obfitują w bardzo ciekawe opowieści, jak chociażby samo powstanie Kielc, jak chociażby pojawiają się duchy dwóch chyba najbardziej znanych zamków w województwie świętokrzyskim, czyli zamku Chęcińskiego, tutaj Królowa Bona, i rycerz Baldwin Ossoliński z zamku Krzysztoporu. Te duchy na bazie takiego dialogu między sobą, między turystami, rozmawiają o swojej historii, pokazując jednocześnie takie repliki tych dwóch zamków. No, obowiązkowo trzeba było odbyć wędrówkę do Sandomierza, gdzie spotkamy postać Haliny Krępianki, czyli legendarnej obrończyni Sandomierza, która wprowadziła do lochów Tatarów, i ludzie z Sandomierza mogli te lochy przesypać, właśnie doprowadzając tak naprawdę do obrony Sandomierza. Z kolei okazuje się, że z tych lochów jest jedno wyjście na zewnątrz i tym wyjściem jest piekło. Więc tutaj legenda o zbóju Madeju, czyli o młodzieńcu, który poszedł do piekła, aby odebrać cyrograf diabłu.
4: I między innymi za to właśnie uwielbiam nasz region i po prostu uwielbiam w nim mieszkać. Nie wiem, czy wy również, ale ja jako mały chłopiec po prostu uwielbiałem wszelkiego rodzaju opowieści, wszelkiego rodzaju legendy, zwłaszcza te związane z tym, co działo się na Świętym Krzyżu, czy dookoła. A czy ten cyrograf przed momentem wymieniony przez Piotra Sepioło z Parku Legend Gór Świętokrzyskich zostanie odebrany, czy nie odebrany? Dowiecie się, jeżeli tylko zostaniecie z nami, do czego zresztą jak zwykle o tej porze zachęcam.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
4: Dla tych wszystkich, którzy dopiero teraz dołączyli do grona słuchaczy magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem, przypomnę szybciutko, że jesteśmy dziś, przynajmniej na początku naszego dzisiejszego spotkania, w Parku Legend Gór Świętokrzyskich, czyli w Nowej Słupi. O tym, co znajdziemy w środku, opowiada wicedyrektor parku Piotr Sepioło. No właśnie, poprzednią część naszej rozmowy, naszej opowieści zaczęliśmy, a właściwie skończyliśmy, mówiąc o legendach, które znajdziemy, bo opowiadaliśmy wcześniej także o tym, jak doszło do powstania parku. No to zapraszam Was na ciąg dalszy tej legendarnej historii. Co znajduje się w dalszym ciągu wędrówki po ekspozycji?
5: Myślę, że wszyscy turyści, którzy wejdą do piekła, szczególną zwrócą uwagę na scenografię tego pomieszczenia. Oczywiście legenda się kończy, jak młodzieniec poszedł do piekła, odebrał cyrograf diabłu, dowiedział się w międzyczasie, co te diabły dla tego Madeja, czyli legendarnego zbója grasującego w Górach Świętokrzyskich, przygotowały, więc można zobaczyć, jak my wyobrażamy sobie Madejowe łoże i wiele, wiele takich różnych ciekawych elementów scenograficznych, audiowizualnych.
4: A cała scenografia, czy wszystkie wizualizacje, bo jest to bardzo, bardzo multimedialny obiekt, który robi wrażenie. To wszystko zostało stworzone specjalnie dla parku. Nie korzystaliście z zewnętrznych żadnych źródeł. Nic nie zostało kupione, tylko ewentualnie nakręcone. Oczywiście w Górach Świętokrzyskich. Co ciekawe, chociażby w postaci duchów, o których wspomniałeś, czy w postać bohaterki z Sandomierza, wcielają się aktorzy kieleckich teatrów, Teatru Lalki i aktora Kubuś, czy Teatru Stefana Żeromskiego.
5: Wszystkie inscenizacje były z udziałem naszych właśnie rodzimych aktorów, a to właśnie z Teatru Kubuś, a to z Teatru Żeromskiego, a również tancerzy i artystów z Kielskiego Teatru Tańca. Wszystko było nagrywane w scenerii naszych, świętokrzyskiej. Mnóstwo, jak zauważyłeś, takich filmów ciekawych, nawiązujących właśnie do legend, do projekcji multimedialnych jest bardzo wiele. Są to formy nowoczesne, bym powiedział, choć dzisiaj już powszechne tak naprawdę formy mappingu, kiedy z kamienia wydobywa się postać młodzieńca, pielgrzyma. W pielgrzyma wcielił się Marek Piekarczyk. To może już nie taki młodzieniec, natomiast bardzo świetnie się tutaj w tą rolę wkomponował. Świetny głos i pani Małgorzata Klara. To główne postacie na naszej ścieżce edukacyjnej.
4: Jest również taka wisieneczka na torcie, bo po wyjściu z całej tej ścieżki, którą przechodzimy, po obejrzeniu, po posłuchaniu, po przyjrzeniu się i zapoznaniu ze świętokrzyskimi legendami trafiamy do jeszcze kolejnej sali, w której znajdziemy, zdaje się, że atrakcję, która podoba się chyba najmłodszym najbardziej, ale nie tylko najmłodszym, bo myślę, że któż z dorosłych miał wcześniej możliwość do tego, żeby przelecieć się na miotle nad województwem świętokrzyskim. Ale to tylko jedna z tych niespodzianek, które w tej ostatniej sali czekają na zwiedzających.
5: Po wyjściu ze ścieżki edukacyjnej, gdzie poznamy te 12, może 13 legend, wchodzimy do sali edukacyjnej, gdzie tak naprawdę możemy doczytać jeszcze o innych legendach, możemy doczytać o historii regionu, o przyrodzie, chociażby Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zobaczyć repliki kazań świętokrzyskich, czy rocznika świętokrzyskiego dawnego, mnóstwo fotobudek, którymi można sobie robić zdjęcia w postaci czarownicy, wcielić się w drzewce, albo w szczura, albo w żabę. No oczywiście tą wisienką na torcie jest symulator lotu na miotle. Tak naprawdę Góry Świętokrzyskie z lotu ptaka w kontekście wirtualnej rzeczywistości, a więc dookólnej, jesteśmy w innym całkowicie świecie. No i powiem szczerze, że jak pierwszy raz założyłem okulary VR, musiałem je podnieść, mając lęk wysokości, jest to czasami nie do przebycia, ale z czasem można się przyzwyczaić. Muszę też zaznaczyć, że dzieci, młodzież problemu większego z tym nie mają. Im jesteśmy starsi, tym nasz błędnik coraz bardziej można oszukać, więc osoby starsze mogą mieć większe predyspozycje do jakichś tam obaw, lęku z tym światem wirtualnym, aniżeli młodzież.
4: My dziś rozmawiamy o Parku Legend, który dopiero co został otwarty, ale ja się zastanawiam, oglądając to wszystko, czy to jest już skończona praca, czy to już tak zostanie, czy być może jako pomysłodawcy tak świetnego obiektu macie jeszcze pomysł, być może na rozbudowanie, być może na dodanie jeszcze jakichś elementów. Porozmawiajmy trochę o przyszłości tego legendarnego miejsca.
5: No oczywiście, że mamy. No, przede wszystkim musimy dokończyć ten obiekt, więc to jeszcze przed nami, ale oczywiście w głowach już gdzieś tam do przodu będziemy szukać jakichś środków. Mamy bardzo duży plac do zagospodarowania, to jest około 1,5 hektara, gdzie docelowo chcielibyśmy stworzyć z Nowej Supi centrum legend polskich tak naprawdę, więc mamy Świętokrzyskie już w jednym budynku, no i naprawdę przydałoby się już uzupełnić to o podobny obiekt, ale uwzględniając chociażby najbardziej znane legendy Polski, jak Bazyliszek, jak Syrenka, jak Lajkonik z Krakowa, no i wiele, wiele innych, które mogłyby w końcu też mieć tutaj miejsce, a Nowa Supia byłaby już nie tylko centrum hutnictwa starożytnego, dymarek, ale również legend.
4: No i aż mnie korci, żeby zadać jeszcze jedno pytanie, oczywiście do ciebie jako przedstawiciela organizatorów i współtwórców, czy wy macie świadomość tego, że już teraz stworzyliście miejsce legendarne nie tylko z nazwy?
5: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO, prowadzoną przez ministra kultury, tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No, byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego, można powiedzieć, bo i historia, za chwilę przyroda, przecież już niebawem będzie pewnie tutaj budowane centrum wystawa przyrodnicza Świętokrzyskiego Parku Narodowego, więc to wszystko gdzieś tam jest spójne w drodze do tego, żeby Nowa Supia była tym sercem nie tylko Gór Świętokrzyskich, ale całego województwa turystycznego.
4: Już powolutku zbliżamy się do końca naszej rozmowy, bo trzeba przyznać, że nagadaliśmy całą czapkę i prawie że legenda z tego powstała, to jeszcze na zakończenie po prostu zaprośmy wszystkich do tego nowego, ale myślę, że doskonale przyjętego już teraz przez turystów miejsca.
5: Szanowni Państwo, zapraszamy tutaj do Parku Legend. Piękny budynek, bezpłatne parkingi od godziny 9 do godziny 16:20. Poniedziałki mamy nieczynne, żeby tą ścieżkę odświeżyć, posprzątać wszystko jak należy, przygotować dla turystów. Myślę, że już w Nowej Supi jest co robić na dłuższą chwilę, nie tylko na moment.
4: A ja zachęcam, polecam i podpisuję się pod tymi to obiema rękami. Piotr Sepioło, wicedyrektor Parku Legend Świętokrzyskich, był moim i waszym gościem, a ja ten obiekt wpisuję na swoją prywatną listę do odwiedzenia po raz kolejny, bo uwierzcie mi, że naprawdę warto.
3: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
4: W roku 2024, jak wiadomo, we Francji, w Paryżu odbywały się Igrzyska Olimpijskie. No i chyba po tych igrzyskach nikt nie powinien mieć złudzeń co do tego, że zdecydowanie naszym sportem narodowym powinna być albo siatkówka, albo chociażby piłka ręczna, której to, jak wiadomo, stolica znajduje się w Kielcach, w naszym województwie. No ale jest inaczej. Wszyscy kochają piłkę nożną, kibice, tłumnie regularnie chodzą chociażby w naszym regionie na mecze Korony, czy kibicują drużynie nieco bliższej, czyli Naprzodowi Jędrzejów. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy teraz przenieśli się do miejsca, które niedaleko Jędrzejowa i niedaleko Kielc się znajduje. Mowa o Sitkówce Nowiny, ponieważ tam, nie wiem czy wiecie, znajduje się wyjątkowy ośrodek szkoleniowy. No właśnie, który poświęcony jest głównie piłce nożnej i szkoleniu przyszłych piłkarzy. Tych małych, tych nieco starszych i czasami również tych najstarszych. A dlaczego tak się znajduje? Chociażby dlatego, że właśnie w Nowinach są wyjątkowe obiekty sportowe i o tych właśnie obiektach już za momencik sobie porozmawiamy z moim gościem. Już teraz zapraszam na pierwszą część tej właśnie rozmowy.
2: Tomasz Budzki, zastępca kierownika w referacie inwestycji w Urzędzie Gminy Nowiny.
4: Dziś Nowiny, wprost z Nowin, ponieważ w Nowinach powstało nowe boisko z certyfikatem FIFA. Ze mną Tomasz Budzki. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry panu.
4: Panie Tomaszu, czy teraz będzie się dobrze grać w piłkę nożną, bo to boisko do piłki nożnej, o którym mówimy?
2: Tak, na pewno jest to boisko, które uzupełniło nasze duże portfolio boisk, czyli mamy boisko naturalne i boisko o nawierzchni sztucznej też, które wybudowane było 5-6 lat temu. No i uzupełniliśmy ze względu na duże potrzeby dla naszych mieszkańców oraz liceum o profilu piłkarskim. Brakowało możliwości trenowania głównie dla dzieci i młodzieży, w związku z tym została podjęta decyzja, a następnie uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do budowy kolejnej płyty boiska z nawierzchnią sztucznej.
4: No właśnie, to dofinansowanie było całkiem spore, bo koszt inwestycji wynosił prawie 7 milionów złotych, natomiast dofinansowanie to prawie 5 milionów złotych, więc to są całkiem spore pieniądze, prawda?
2: Tak, dokładnie. Tutaj musimy podziękować dla Ministerstwa Sportu, bo bez ich wsparcia na pewno nie dalibyśmy rady samodzielnie zbudować. Jednak nie jest to tylko jedno boisko. Jest również boisko na nawierzchni syntetycznej, które rozpoczęliśmy jego realizację, także to jest koszt łącznie tych obydwu boisk. Natomiast to główne boisko, które zakończyliśmy jego budowę, uzyskaliśmy certyfikat FIFA, kosztowało około 5 milionów złotych.
4: No i tak, to są kwoty, które robią naprawdę duże wrażenie. Pan wspomniał już o tym, że tu jest ten certyfikat FIFA Quality Pro. Co to oznacza, że boisko jest pełnowymiarowe, to wiemy, ale jakie wymogi musi spełnić boisko i do czego ono w przyszłości będzie służyć, żeby takim certyfikatem mogło się posługiwać?
2: Certyfikat ten daje nam pewność, że jest to boisko bezpieczne, wybudowane w odpowiednich parametrach wymaganych przez FIFA. Krótko mówiąc, FIFA wydaje swoje wytyczne w formie książki, w której opisane są materiały, sposób budowy oraz przeprowadzenia badań zmierzających do wydania takiego certyfikatu. Boisko zostało zaprojektowane zgodnie z tymi wytycznymi i również wybudowane. Taki certyfikat daje dla nas pewność, że boisko jest wykonane z elementami, z podbudową dynamiczną, czyli jest bezpieczne i zdrowe dla stawów i użytkowników. Nawierzchnia strawy oczywiście też spełniającej wymogi FIFA, bo wszystkie te materiały łącznie, jak i wykonanie musiało być z materiałów, które mają certyfikat FIFA. No i łącznie cały ten komplet został następnie wykonany i przeprowadzone zostały przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium badania tutaj na miejscu, prowadzone cały dzień przez pana, który się tym zajmował, pod czujnym okiem kamerki z jego laboratorium. No i te badania doprowadziły do pozytywnego wyniku. Następnie te wyniki badań są przekazywane do FIFA, które ogłasza na swojej stronie obiekty, które posiadają ich certyfikat.
4: Nie wiem, czy wy również, ale wydaje mi się, że kiedyś piłka nożna była dużo, dużo prostsza. Jak wiadomo, jeszcze w latach 70. mecz można było wygrać, przegrać albo zremisować. A teraz? No teraz słyszeliście o tych wszystkich certyfikatach od FIFA, ale mimo wszystko będziemy jeszcze o tym za momencik mówić, dlatego zachęcam was, żebyście zostali z nami.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
4: Wracamy w takim razie do wieści z nowin, czyli do nowin z nowin. Jeżeli ktoś dopiero teraz dołączył do grona słuchaczy Radia Złote Przeboje, to przypominam, że słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem. Przypominam również, że dziś Tomasz Budzki z Urzędu Gminy w Nowinach opowiada o wyjątkowym boisku, które powstało właśnie w tej miejscowości, w kompleksie sportowym, który służy na co dzień do tego, żeby dzieciaki ćwiczyły, grały, uczyły się, no i oczywiście rozwijały swoje talenty i zainteresowania sportowe. Wiemy już, co takiego wyjątkowego jest w tych boiskach, ale czy łatwo taki certyfikat FIFA czy UEFA utrzymać? O tym już teraz w dalszej części naszej rozmowy.
3: Sportowe Świętokrzyskie.
4: Panie Tomaszu, pan tak lekko i przyjemnie opowiada o tym, że były potrzebne te materiały i tak dalej, i tak dalej. No, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to wcale nie jest proste wybudować takie certyfikowane boisko, bo w Polsce takich obiektów jest tylko 9, w całej Europie 247, więc te liczby robią naprawdę duże wrażenie, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę wszędzie boiska są, to jednak to wasze z nowin jest wyjątkowe.
2: No, na pewno tak. To jest kolejne boisko, które taki certyfikat posiada, bo poprzednie wybudowane sprzed 6 laty również posiadało certyfikat, z tym, że ze względu na wymiary był to certyfikat FIFA Quality, czyli jak